0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: trzyma nas.
1: To jest nowość w RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: dawna to wiem.
1: To było męskie granie, a teraz będzie męskie wzdychanie. Przepraszam, ale to tak, żeby nie osobiście dotyka.
2: Dua Lipa wyszła za mąż.
1: Wam też jest przykro? I to na miarę lipy. To jest lipa, naprawdę konkret. Dua Lipa.
2: Ma męża.
1: No właśnie, już nigdy nie będziemy na nią patrzeć tak samo, ale będziemy jej słuchać dokładnie w tym samym nastroju.
3: Max.
1: Tak brzmią mężatki.

0: Sorry papi, ale właśnie ta mamita podbija letnie playlisty. To jest Becky G, to jest Topic i to była nowość na antenie RMF Max.
1: Wszystkie mamity się ucieszą z tej wiadomości. Wróżka Zębuszka przyznała dzieciom podwyżkę.
0: Ale super.
1: Do tej pory za zęba było tak około 20 zł, a teraz 50, a może nawet i 100.
0: Także jak ktoś chciałby w pracy podwyżkę, to proszę szefowi pokazać ząbki.

0: Najbardziej pobudzająca playlista świata. Taką macie tu w RMF Max.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Erasm oraz Efrem.
0: To trochę nasze imieniny, tak? Bo Efrem to jest trochę jak RMF
1: Max.
0: Dzięki, wiadomości z regionu już teraz.
2: Najważniejsze i najciekawsze informacje ze Śląska już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Rusza rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ile miejsc czeka na studentów? To pytanie do naszego reportera, posłuchajcie.
3: W tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował 5650 miejsc. W ofercie dla kandydatów są 34 unikalne programy studiów w ramach 25 kierunków na pierwszym stopniu i 27 na drugim stopniu studiów, w tym 9 o profilu praktycznym. Uczelnia oferuje łącznie 8 programów kierunków i specjalności w języku angielskim, 2 na pierwszym stopniu i 6 na drugim stopniu. W ofercie jest też zupełnie nowy kierunek studiów, który nazywa się Bezpieczeństwo w Zarządzaniu Publicznym. Więcej na temat rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej uczelni.
2: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, ale będzie wyglądało bardzo poważnie. W środę, 10 czerwca, na terenie dworca kolejowego w Gliwicach oraz w jego najbliższym otoczeniu odbędą się ćwiczenia służb ratunkowych. Ćwiczenia mają na celu doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie planu ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej. W rejonie dworca pojawi się więcej pojazdów ratowniczych i radiowozów, będą strażacy i policjanci, a kierowcy i piesi muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego i na terenie stacji. No właśnie, jeszcze wiadomość dla pasażerów. Peron numer 1 będzie niedostępny. Pozostałe perony będą funkcjonować normalnie. Bilet za złotówkę to prezent Kolei Śląskich z okazji Dnia Dziecka i przez cały dzień dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą podróżować pociągami Kolei Śląskich za tę symboliczną opłatę. Okazuje się, że wśród młodych to ciągle jeszcze popularny środek transportu. Starsi zresztą też korzystają.
4: Po raz kolejny zachęcamy rodziny do korzystania z transportu publicznego, z wybierania kolei, z budowania tych dobrych doświadczeń kolejowych już od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież korzystające z ustawowej ulgi 37% podróżują pociągami coraz częściej. Od stycznia do kwietnia tego roku z przejazdów ulgowych dla dzieci i uczniów skorzystało blisko 530 tysięcy młodych pasażerów, podczas gdy w analogicznym czasie w ubiegłym roku było to ponad 519 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 10 tysięcy podróżnych rok do roku.
2: Zachęcał do podróżowania Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: I na koniec jeszcze kulturalna podpowiedź. 12 czerwca startuje na ulicy Małachowskiego w Sosnowcu teatralny festiwal lokalnych opowieści. Impreza ma przybliżać tożsamość mieszkańców regionu poprzez teatr dokumentalny, pokazywać tematy lokalne, które dotyczą pamięci, migracji, pracy i zmian społecznych. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.

Niech ten wtorek rozpędzi się we właściwym rytmie. Na zegarach jest 6 po 8. Nie, jest 8 po 6. Tak jest, 8 po 6. Sprawdzam, czy nie śpicie, nie? Asia, Irek, zrobimy sobie dzisiaj fajny dzień.

0: puk, puk, łagodnym puk, puk, puk do waszych nieprzebudzonych serduszek. Dobijają się Justin Bieber, Nicki Minaj, Asia Mews, Irek Jakubek. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polsko.
1: Maja Chwalińska.
0: No brawo.
1: Nasze nowe dobro narodowe.
0: Brawo, Majeczka, cudownie.
1: Maja jutro walczyć będzie w ćwierćfinale w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa o półfinał. I to może być historyczny dla niej wyczyn, jeżeli chodzi o jej karierę sportową.
0: Częsta zmiana tempa w czasie gry. To jest jej sekret.
1: No i luz w nadgarstku, nie?
0: Dwie ważne rzeczy, których czuję, że używałem całe życie w niewłaściwym momencie. Bo jak już było po grze, to była częsta zmiana tempa. 6:12.

0: i kilometry uciekają we właściwym tempie. 20 minut po 6 to był rewelacyjny Gips i hity na maksa w RMF Max.
1: A my wiemy, co kierowcy lubią o tej porze, dlatego przynosimy te dobre wiadomości.
0: Na pustą drogę.
1: To też jest taniej na stacjach benzynowych. Benzyna poniżej szóstki, a konkretnie 5,95 za benzynkę i 6,26 za dieselkę.
0: Proszę teraz pogłaskać po kierownicy swojego przyjaciela czterokołowego, bo my od wczoraj z moim mamy ciche dni.
1: Ojej, ja coś się stało.
0: Co tak żresz? Co tak żresz jak świnia? W tych okolicznościach możesz sobie jeszcze nałożyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: I po reklamie.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: hity na Maxa grają od samego rana, no to Ava Max oczywiście musiała się w ten trend wpisać i dlatego też gra w Maxie.
1: 28 minut przed godziną 7, świetne wiadomości dla wszystkich truskawkożerców.
0: Słuchajcie, jest nowy sposób na przechowywanie truskawek tak, żeby były świeże nawet przez 2 tygodnie. Patent jest prosty, przynosicie truskawkę do domu, nie myjecie, nie urywacie tego zielonego od góry, wsadzacie truskawkę do słoika, zakręcamy słoik do lodówki i działa.
1: Ja mam taki słoik w brzuchu.
0: Ale jesz z szypułką?
1: Czego i wam życzę. A czasem się zdarzyło, jak są naprawdę dobre, po co marnować czas na skubanie.

0: Ja ci nie powiem, sorry. Ray, where is my husband? W naszym klubie lojalność to jest podstawowa zasada. 20 minut i godzina 7.
1: Właśnie są dwie, albo śpi, albo tu, siedzi w łazience.
0: Tu RMFax. Jak ty nas dobrze znasz, Asia.
1: Wiem.
0: Hello. Oj, to jeszcze powiedz mi, kiedy wyjdzie, nie? Bo już tam siedzi i siedzi.
1: Pukaj mocniej.
0: A tu 7 za 20.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiosna? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Już w niedzielę, 7 czerwca, zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manx i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Nawet jedna drzemka za dużo nie powoduje, że zaśpisz, bo masz RMF Max i siłę hitów na maksa.
1: A skoro...
0: 10 mi, przepraszam.
1: Przepraszam.
0: Jeszcze nie skoro, bo ludzie czekają, która jest godzina.
1: No to powiedz.
0: Nie powiem. Dobra, powiem. 7:50.
1: Haha. Skoro mamy opcję wakacje.
0: Jest.
1: Jak słyszycie. To zagrajmy w grę.
0: No.
1: Powiedz mi, gdzie jedziesz na wakacje, a powiem ci, kim jesteś.
0: Jezu, ja morze bardziej lubię.
1: A widzisz, okazuje się, że według badań ci, którzy wolą morze, to lubią ludzi, a ci, którzy wybierają odpoczynek w górach, to jednak wolą być w samotności.
0: Samotności. Najgorzej, jak ci, co lubią ludzi, to pojadą w góry. A ci, co znają samotność, to wybiorą się nad Bałtyk.
1: Ojej.
0: Tak, ale ja wiem, jak ich pojednać.
1: Tak?
0: Przekażcie sobie gofra pokoju. No, po prostu.

0: Wszystkie Super Girls i Super Boys za 3 minuty o 7 mamy dla was w RMF Max nowy flash.
1: Uważajcie, na trasach pomiędzy Nowym Sączem i Brzeskiem są utrudnienia. Do tego jeszcze A2 w Wielkopolsce czekają poranne kłopoty. Ale my wiemy, gdzie dzieją się sprawy, o których koniecznie powinniście wiedzieć. Dlatego zostańcie z flashem RMF Max. Będzie za 4 minuty punktualnie o 7.
2: Reklama. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Bądźcie gotowi na Seales

0: RMF Max. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Na zegarach już 7, a to oznacza, że u nas czas na najnowsze informacje. Anka Kiemystowicz, zapraszam na flash. A na początek bilans kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W całym kraju tej nocy zginęło co najmniej 9 osób, a prawie 90 zostało rannych, informują ukraińskie władze. Rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy doszło do pożarów w budynkach mieszkalnych. Zawaliły się też elementy 9-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą być ludzie, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. A w związku z tym, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało już jednak o zakończeniu działań.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz w skrócie o tym, co dzieje się na drogach i od razu ostrzegamy kierowców w Małopolsce przed utrudnieniami na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki. Na czas pracy służb droga została zablokowana. W Wielkopolsce z kolei problemy na A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Buk doszło do kolizji auta z dzikiem. Blokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. O poranku teraz jeszcze jedna informacja, która może przydać się kierowcom. Na nadchodzący długi weekend policja zapowiada dodatkowe kontrole na drogach.
2: Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
1: Zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na koniec Kraków. Ulicami miasta w sobotę przejdzie wielka parada smoków.
3: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historie pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają.
1: Tyle dyrektor krakowskiego teatru Groteska, Karol Suszczyński.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki Well Fitness, oferujący treningi w klubach na Śląsku. Wellfitness.pl.
1: Wiadomość numer jeden w świecie sportu to historyczny sukces naszej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
4: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: O półfinał French Open Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Teraz koszykówka. Zawodnicy Legii pokonali Dziki Warszawa i awansowali do finału Orlen Basket Ligi, w którym czeka już na nich Zastal Zielona Góra. Na koniec jeszcze krótko piłka nożna. Dziś półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z drugim zespołem Śląska Wrocław, a Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki Well Fitness, oferujący treningi w klubach na Śląsku. Wellfitness.pl.
1: Co czeka nas dziś w pogodzie? Przede wszystkim zmienne zachmurzenie. W większości regionów to oznacza mieszankę chmur, przejaśnień i rozpogodzeń. Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać w centrum i całej wschodniej połowie kraju, a miejscami niewykluczone są też burze. Na termometrach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, tam gdzie pojawią się burze, silniejszy.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
5: Są hity na maksa, dla których ludzie robią głośniej. To właśnie one.

0: zawsze na maksa Pitbull i Chris Brown w RMF Max. Hity na maksa grają doskonale, także we wtorkowy poranek.
1: O 7.11, a teraz temat, który rozgrzewa całą Polskę, jak to mówi Skolim, emerytura artystów. Kolejna grupa z dopłatami do emerytur. Jest pomysł, by oprócz ludzi sztuki wsparcie do emerytury dostawali również architekci.
0: To znaczy wsparcie z naszych pieniędzy, tak? Z naszych podatków.
1: Asia, ale ja bym się nie martwił.
0: Nie?
1: Bo wszyscy jesteśmy trochę architektami. Będziemy mieli wysoką emeryturę.
0: Co? Kiedy?
1: Jak sobie ją narysujemy, nie?

0: wszystkich spóźnionych pociesza Kesha. Bob Sinclair przed momentem wystąpił w RMF Max. To są hity na maksa. Jest od razu fajniejszy wtorek. 7:20.
1: I 300 do tego fajnego wtorku
0: Ekstra.
1: Chcemy wam jeszcze dorzucić od RMF Max. Już je przygotowaliśmy.
0: A dzisiaj się różnie dzieje w Polsce, więc dzisiaj szczególnie bądźcie naszymi oczami. Szczególnie teraz nam powiedzcie, co za waszymi oknami. Ej.
1: Bo u nas jest mgła i niewiele widać, więc musimy wykorzystać wasze oczy. SMS-owo pod 3001. Bez żadnych ekstra kosztów. Piszcie, co u was za oknem.
0: A u nas mgła, ale najważniejsze, że samoloty latają. 21 minut po godzinie 7. Wiadomość wysłana na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl. Reklama.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, ze tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty Kaj. Pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.

0: Dąbrowy Górniczej.
1: Bo z Dąbrowy Górniczej pochodzi Maja Chwalińska.
0: I pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej do Dąbrowy, Aśka czy Irek. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobre odpowiedzi dostajesz, kasę złe tracisz.
1: A emocje jeszcze większe niż w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Ja do Dąbrowy Górniczej, miasta Maji Chwalińskiej, jadę z Chwali Bogowic.
0: A ja jadę z Chwałowic.
1: Chwałowic.
0: I kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: Asia, Irek.
0: Dobrze! 300 wyobronione, Anka, jedziemy dalej. Ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wygranki. Bo tylko taki scenariusz przewidujemy.
1: A ja z radości.
0: Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
2: Aśka.
0: Oj, nie. Tym razem Irek.
1: I nie tylko Irkowi, ale i Ani jest teraz przykro. Na szczęście jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wiktorii.
0: A ja do Dąbrowy jadę z miejsca największej polskiej chwały, czyli z Grunwaldu.
1: Brawo.
0: Ania, kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
1: Ja czy Irek, no.
2: Irek.
0: Dobrze, Irek.
1: 200 dla ciebie, no pięknie. Czy gołąb coś zagruchał na tę okoliczność, czy...
2: Odleciał.
1: No, to przynajmniej tylko kupa pieniędzy.

0: wszystko, oddaliby wszystko. 19 minut i godzina 8. To jest RMF Max, hity na maksa u nas nieustająco.
1: Mamy nowość, nowość w kategorii truskawka od rolnika. Taki truskawkowy drive-thru.
0: A tak jak w Maczku, dokładnie, podjeżdżasz, zamawiasz?
1: Tak, to działa. Ale podjeżdżasz fajnie. Pod pana rolnika na straganik, otwierasz okno, Aha. Pan podaje ci koszyk, ty zbliżasz Aha. Swoją kartę, pik i już.
0: I naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Gdzie takie rzeczy?
1: No na zachodzie, na razie u sąsiadów.
0: To u nas się nie przyjmie, bo kupowanie truskawek z pominięciem etapu gmerania w koszyku jest bez sensu, nie? Jak to pani mi taki dała niedojrzałe, nie? Tamtemu z tyłu niech pani to tak niedojrzałe. Ja sobie wybiorę, nie? Elegancko. 8:19.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu.
13: Najlepszy program do słuchania w pracy.
9: W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
17: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.

0: Biedronka.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.
0: Wyj głośniej.
5: Mi fan.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Czy wy już słyszeliście o tym, jak łatwo w RMF Max wygrać bardzo konkretne pieniądze?
1: Konkretne, to znaczy coś pomiędzy 14 470, bo to za mało.
0: A 14 488.
1: Bo to za dużo. Pomiędzy jest kwota, którą dla was przygotowaliśmy. Jak traficie we właściwą kwotę, te pieniądze są wasze.
0: I teraz uwaga, runda super okazji, żeby było łatwiej wstrzelić się, wytypować i wejść do finału.
1: Razy 313. Właśnie teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie, dlatego ślijcie hasło Max pod 7327 w tym momencie.
0: Ludzie, runda super okazji nie trwa wiecznie. Max 7327 właśnie teraz.

0: Kalifornia w głośniku, a wszystkie ważne sprawy, które dzieją się blisko nas we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 60C oraz na 62 na Mazowszu.
0: Na Mazowszu Małopolska, tu trasa numer
1: 75.
0: Dziękuję bardzo. Utrudnienia powypadkowe w Czchowie między Nowym Sączem, Krakowem. Utrudnienia, a więcej o tym za parę chwil.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.

0: WL Fitness. Przetestuj nas jednorazowo w czerwcu w jednym z 19 klubów na Śląsku. Za free. WellFitness.pl.
1: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Płyty, płytki, płytki.
4: Co tam nucisz, Zosieńko?
3: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
5: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: O 8 w RMF Max czas na najnowszy flash. Anka Kiemestowicz, witam Was ponownie i zapraszam. A flash o 8 zaczynamy od najnowszego bilansu ofiar ataków Rosji na Ukrainę. Liczba osób rannych wzrosła do ponad 100. Ofiar śmiertelnych jest co najmniej 9, informują ukraińskie władze. Przypomnijmy, w nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów, Charków, a także Dniepr. Według najnowszych informacji o poranku w stolicy Ukrainy znów było słychać wybuchy.
0: To jest RMF Max.
1: O poranku jesteśmy z Wami na drogach. Bus i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 60 Ciechanów-Maków-Mazowiecki. Droga została zablokowana. Na Mazowszu utrudnienia też na 62 Płock-Nowy Dwór Mazowiecki. Niedaleko Wyszogrodu doszło do wypadku dwóch busów. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A w Małopolsce na trasie Kraków-Nowy Sącz około 6 rano zderzyły się dwie osobówki. Jak Wam mówiliśmy godzinę temu, na czas pracy służb droga została zablokowana. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj. Zapłacimy maksymalnie 5,95 za litr 95 i 6,26 za litr oleju napędowego. A u nas teraz w skrócie kolejne tematy. Strażakom udało się opanować pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin.
2: Żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
1: Przyznaje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj po południu ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w tym miesiącu nic się w tej sprawie nie zmieni. Nawet jeśli stopy pozostaną bez zmian, wciąż musimy się liczyć z niemal najdroższymi w Unii Europejskiej kredytami mieszkaniowymi.
3: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. Wyższe było tylko na Węgrzech.
1: Tyle Jarosław Sadowski z Rankomatu, a już teraz czas na sport.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki Well Fitness, oferujący treningi w klubach na Śląsku. Wellfitness.pl.
1: Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał French Open. Za naszą tenisistką historyczny sukces. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris 6-3, 6-2.
4: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Przypomnijmy krótko, w półfinale rywalką Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska. Tyle Paryż, teraz Warszawa. Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polki w pierwszym meczu pokonały Madagaskar. W drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami. Jutro przed nimi kolejne dwa mecze.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki Well Fitness, oferujący treningi w klubach na Śląsku. Wellfitness.pl.
1: Pora sprawdzić, co dziś w pogodzie. Najpierw temperatura. Dziś w tych najcieplejszych godzinach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Poza tym zmienne zachmurzenie. W większości regionów przebije się słońce, a przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać lokalnie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Miejscami możliwe są również burze. Tam, gdzie pojawią się burzowe chmury, wiatr może się rozpędzać do 60 km na godzinę.
0: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie. 4,5 po 8.

0: pewnie, że najlepiej o poranku gra RM Max i na poleciała z głośnika jest już miło, bardziej niż miło, o 8.11.
1: I jest też temat, którym żyje ostatnio cała Polska, emerytury dla artystów. Skolim się wypowiedział w temacie tych dopłat z budżetu.
0: Ty mówisz Skolim, ja od razu ci gram piosenkę.
1: No generalnie Skolimowi pomysł się bardzo nie podoba.
0: Nie podoba? Generalnie my podobnie przyjrzeliśmy się sprawie, równie uważnie.

0: i Khalid w RMF Max o poranku brzmią prawie tak dobrze jak 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki.
1: Och tak, żeby zdobyć 4 wejściówki do parku rozrywki, to dzisiaj trzeba się zmienić. Trzeba się zmienić w coś, co waży 56 gramów, ma 6,5 centymetra średnicy, a jak to się zrzuci na betonowe podłoże z 2,5 metra, to się odbijacie na 135 centymetrów.
0: Dzisiaj jesteście piłeczką tenisową, którą z prędkością 100 km na godzinę odbija na korcie Maja Chwalińska.
1: Chwalińska. I dzisiaj ta piłeczka niech wydaje odgłosy na messengerze RMF Max, który już czeka na wasze tenisowe głosóweczki. Pamiętajcie, jesteście szczęśliwą piłeczką tenisową, która da Maj półfinał, bo jutro Majeczka, nasza kochana, gra w ćwierćfinale.
0: Nagrywacie głosóweczkę, wysyłacie ją na naszego maksowego messengera, a potem 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. RMF Max.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Bądźcie gotowi na Silesia.

0: RMF Max.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you're a romance.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Panie kapitanie, wykryliśmy jakiś nieznany obiekt na naszych radarach. Robi takie...
3: I od razu słychać, że Paweł jest radosną piłeczką odbijaną przez Maję Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa.
4: Wesołego tenisa grają też Dominik i Rafał.
3: O tak. Słychać, że to naprawdę wielki tenis. 27 minut przed godziną 9. 4 wejściówki do Energylandii, będąc najbardziej radosną ze wszystkich głosówkowych piłeczek tenisowych, zgarnia Kamil.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: I ja chcę słyszeć jutro taką piłeczkę tenisową. Maja Chwalińska, pierwszą Polką, jedyną, ale niech zrobi.
4: W tej edycji jest pierwszą, jedyną.

0: Beauty and the Beast. To jest numer o tobie i twoim szefie. 20 minut przed godziną 9. Jeżeli pasuje.
1: Nie wnikajmy, kto jest Beauty and the Beast.
0: Oczywiście, oczywiście. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest dzień, w którym rząd zajmie się telefonami komórkowymi i nie swoimi telefonami komórkowymi na posiedzeniu się będzie zajmował i nie scrollował, tylko będzie się zajmował telefonami komórkowymi uczniów w szkołach.
1: Tak, bo pomysł jest taki, żeby dzisiaj przegłosować przepisy, które zabraniają korzystania ze smartfonów zarówno na przerwach, jak i na lekcjach.
0: Oto się wiele zmieni w szkole, bo nauczyciele będą mieli trudniej. Trzeba będzie się zajmować dziećmi, nie? To nie jest takie proste. Nie? No, Asia, to będzie poważna reforma.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jak

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
3: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.

0: bardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: poranna playlista jest właśnie u nas w RMF Max. Słychać to na każdym kroku. Lecą wasze ulubione hity na maksa.
1: W tym roku, wyobraźcie sobie, prawie o połowę więcej ludzi pojedzie na długi czerwcowy weekend, czyli na czerwcówkę, niż pojechało w ubiegłym roku.
0: A to dlatego, że majówka w tym roku jest zupełnie inna niż majówka ubiegłoroczna. Bo w zeszłym roku wszystkie pieniądze na czerwcówkę wydaliśmy w majówkę, bo była trochę dłuższa. W tym roku się niefartownie się ułożyła. Dziękujemy panu kalendarzowi, bo i pogoda będzie trochę lepsza.

0: Daddy Yankee, Snow, RMF Max, 5 minut i 9.
1: Dużo zmian dla kierowców w temacie mandatów i punktów karnych. Ważne informacje będą we Flaszu o 9.
0: Koniecznie zostańcie na szczegóły. Będziemy słuchać.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 8 do 13 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
8: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Tanie tutaj jest Stokrotka.
11: Płytki, płytki, płytki.
12: Co tam nucisz, Zosieńko?
11: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
13: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. MercuryMarket.pl.
14: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie, dzień dobry. Mamy godzinę 9, czas na flash i na prognozę pogody. Nadal nie ma rozporządzenia, które ma zaostrzyć kary dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie już jutro. Czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
2: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
3: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
2: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi.
1: A punktów karnych nie zredukujemy też, jeśli dostaliśmy je za używanie telefonu podczas jazdy, dodaje Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: No i zostajemy przy tematach dotyczących kierowców. Uwaga, o poranku mamy kolizję na ulicy Braci Miroszewskich w Sosnowcu. Tam stuknęły się dwie osobówki. Mogą być jeszcze utrudnienia. Podobna sytuacja w innej części województwa, a mianowicie na Kasprowicza w Gliwicach. Od północy mamy już ponad 30 kolizji i stłuczek, także uważajcie. Uniwersytet Śląski w Katowicach rusza z rekrutacją na nowy rok akademicki. Na przyszłych studentów czeka 99 kierunków, 10 z nich jest w języku angielskim. Studiować można na 8 wydziałach w 4 miastach, w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. A sama rekrutacja składa się z dwóch etapów, wyjaśnia Magdalena Wołek, pełnomocniczka rektora do spraw rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
4: W pierwszym etapie rejestrujemy się w internetowym systemie, w IRCE po prostu. Wybieramy kierunek lub kierunki studiów, można bowiem wybrać ich więcej. Wgrywamy w odpowiednim czasie niezbędne dokumenty i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. W drugim etapie osoby, które zostają zakwalifikowane do przyjęcia na studia, przynoszą dokumenty do dziekanatów i potwierdzają chęć studiowania. Rekrutacja na pierwszym stopniu studiów trwa do 11 lipca, na drugim stopniu do 19 lipca.
1: Kandydaci i kandydatki mogą się rejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów IRK. Adres to irkus.edu.pl. Oprócz tego można też korzystać z nowej aplikacji o nazwie Dostępny UŚ. Przy lotnisku w Gliwicach gotowy jest już Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Zrekultywowano w tym celu blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych. Na ten moment czeka ponad 10 hektarów inwestycyjnych i ponad 5 kilometrów nowych dróg. Dla kogo w ogóle ten teren jest przeznaczony?
5: To jest teren dla przyszłych inwestorów, takich, którzy po pierwsze muszą się zajmować troszeczkę przemysłem lotniczym. 50% swojej działalności mają zadeklarowaną w tym przemyśle, więc to mogą być na przykład, tak jak mamy tutaj zlokalizowaną fabrykę samolotów, to mogą być hangary, to może być działalność transportowa, warsztatowa związana właśnie z funkcjonowaniem lotniska i mamy nadzieję, że tutaj co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób znajdzie po prostu w przyszłości pracy.
1: Tyle Krzysztof Wodarski, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości. PGG znów zachęca górników, aby przekwalifikowali się na kolejarzy. Więcej o tym w kolejnych fleszach.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: A w ten wtorek na Śląsku i w Zagłębiu czeka nas sporo słońca z niewielką ilością chmur. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 24 stopnie. Może być nawet w okolicach 25, ale to już nie wszędzie. Przelotny deszcz jest możliwy, ale też miejscowo bardzo lokalnie. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, powieje z północnego wschodu, a ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie. Ogólnie powinien nam się udać pogodowo ten dzień, choć nie wykluczamy małych niespodzianek.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
6: Mamy dla Was specjalną promocję na czerwcówkę. To jest taka promka 10 plus 10 gratis.
7: Słuchasz 10 hitów i na 10 kolejnych zostajesz z nami.
6: Tak to właśnie mamy. Asia Meus, Irek Jakubek. To będzie super wtorek, bo jutro piątek.
7: Tak!

0: Ale ładny Wiz Khalifa sobie rapował, a Piotrek Niewald będzie teraz gadał, nawijał, mówił, przemawiał, opowiadał i na pewno będzie grał dobrą nutkę i robił wam klimat pod ten długi weekend. Życzył wam dobrego, długiego weekendu, ale i także pozdrawiał tych w pracy. W końcu to jest najlepszy program do słuchania w pracy i to będziemy celebrować, żeby no robota zrobiła się sama, praca szybko się skończyła i żebyście dobrze się czuli, jak to zwykle robicie przy RMF Max. Zaczynamy byle do obiadu, wersja wtorkowa, to już drugi dzień czerwca. Witajcie, ja zostanę z wami do 13. Max. Był Wiz Khalifa, będzie Rita Ora. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

się Intarg. To wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania interdyscyplinarnym, krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie tutaj odbywają się międzynarodowe targi ekologii i ochrony środowiska Intarg Eco 2026. Wszystko w Międzynarodowym Centrum Kongresowym właśnie w Katowicach. O wynalazkach i o oczywiście innowacjach także na Śląsku. A innowacyjnie? Nie wynalazkowo, bo bardzo dobrze i tanecznie gra RMF Max na Śląsku. Tame Impala za chwilę, no i będą informacje, jak wygrywać kasę. Na wszystko. Zostańcie

0: Anyma w RMF Max, taki wtorek. Ja myślę, że to już jest piękny wtorek. To tylko wystarczy spróbować. Słuchajcie, dzisiaj to musi się udać. Słuchajcie, co musi się udać? No najpierw to wy dostańcie się do finału, a nie od razu, że musi się udać. No bo, no dobra, musi się udać. Za mało w naszej grze dzisiejszej. 14 470, a za dużo 14 488. I tutaj, pomiędzy tymi widełkami, jest wasza suma i wasz typ na to, żeby właśnie tę kwotę dzisiaj przy wtorku wygrać. Dostańcie się do finału na rmfmax.pl. Kliknijcie na naszą stronę. Jak nie spróbujecie, to nie wygracie. Prosta sprawa. Kliknijcie na rmfmax.pl. Dostańcie się do wtorkowego finału. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł. To za mało.
4: Ale 14 488 zł. To już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Już w niedzielę, 7 czerwca, zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
11: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP 1 i w TVP VOD.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Media Expert,
23: i po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: A w ten wtorek na Śląsku i w Zagłębiu czeka nas sporo słońca z niewielką ilością chmur. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 24 stopnie. Może być nawet w okolicach 25, ale to już nie wszędzie. Przelotny deszcz jest możliwy, ale też miejscowo bardzo lokalnie. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, powieje z północnego wschodu, a ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie. Ogólnie powinien nam się udać pogodowo ten dzień, choć nie wykluczamy małych niespodzianek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

0: ciekawe, czy jeszcze zagrają razem, prawda? I zrobią nam kolejne Apathy, Apathy Rose i oczywiście Bruno Mars w RMF Maxa Śląsku, a my razem, no pewnie, że razem w ten czerwiec. Powiem wam szczerze, odpaliłem sobie kalendarz wydarzeń na czerwiec i rzeczywiście jest w czym wybierać. Dzisiaj biforujemy długi weekend, ale na przykład w Rudzie Śląskiej mają bardzo ważne wydarzenie, Święto Miasta. 7 czerwca tereny targowe w Rudzie Śląskiej na Kupieckiej, Uniwersy, Lemon, Igor Herbut, Warius Max, Kasia Stankiewicz i jeszcze do tego Gromi, a dzieciaki też będą miały co robić.
1: Nowość RMF Max.
0: To teraz na Śląsku nówka sztuka, Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej. No właśnie, przypominam, Ruda Śląska szaleje 7 czerwca na Święcie Miasta, a ja z kolejnymi wydarzeniami tu na Śląsku wracam do was po 10:00. Zostań.

0: Wrażenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bądźcie gotowi na

0: poleca RMF Max.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym

0: Bilety na eventim.pl.
1: Płyty, płytki, płyty.
2: Co tam nucisz, Zosieńko?
1: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
2: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. To już godzina 10 na zegarach. Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny Waldemar Żurek. Złożył w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
2: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla Więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm.
1: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Zabrze walczy w ostatnich miesiącach z plagą dzików, które coraz częściej pojawiają się w centrum miasta. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
3: Rzeczywiście problem jest coraz większy, a dziki można spotkać w pobliżu zabrzańskich osiedli, parków, placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Zwierzęta pojawiają się tam, gdzie mają łatwy dostęp do pożywienia, no a takie sytuacje mogą stanowić zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych zwierząt. Aby ograniczyć obecność dzików w mieście, należy nie dokarmiać zwierząt, nie pozostawiać jedzenia w miejscach publicznych i zabezpieczać pojemniki na odpady.
1: Tyle o tym od Amadeusza Biurkowskiego. Polska Grupa Górnicza zachęca do przekwalifikowań zawodowych z górnika na kolejarza. To działania z wykorzystaniem instrumentów osłonowych dla pracowników przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Już jutro odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące oferty w tej sprawie. Odbędzie się rano w Akademii PGG na Ruchu Wujek w Katowicach przy ulicy Wincentego Pola, konkretnie w budynku B. Zainteresowani powinni zgłaszać się wcześniej w PGG. Szczegóły macie w sieci. Uczniowie 10 bytomskich szkół podstawowych mogą korzystać ze świeżej wody z dystrybutorów, które zamontowali pracownicy bytomskich wodociągów. To jest kolejny etap kampanii o nazwie Najlepsza Przerwa. To ta z wodą, w której biorą już udział uczniowie szkół średnich. Mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
4: Czas teraz na szkoły podstawowe. Do końca czerwca będzie ich 10, a docelowo chcemy, aby we wszystkich szkołach taki dystrybutor wody pitnej był. Z tego co wiemy, cieszy się to bardzo dużą popularnością, więc na pewno będziemy ten projekt wspólnie z bytomskimi wodociągami kontynuować.
5: Chcemy, aby nasi uczniowie, nasi najmłodsi mieszkańcy miasta mieli bardzo łatwy dostęp do dobrej jakości wody i korzystali z tej wody każdego dnia w sposób łatwy i przyjazny.
1: Dodawała Dorota Rogosz, prezeska bytomskich wodociągów. Gliwice rozbudowują system metrorowerów. Docelowo ma ich tam być 621 w 91 stacjach. Dodatkowe jednoślady trafiły do 34 wybranych punktów wypożyczeń. No i to oczywiście ma poprawić dostępność całego systemu. A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda dziś będzie dobra, powinno nam się wszystko w pogodzie udać, choć nie są wykluczone małe niespodzianki. Zdaniem speców od Meteo na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 24 stopnie w Zabrzu, a w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu zbliżone wartości, choć może być ciut cieplej. Może się zdarzyć przelotny słaby deszcz, ale nie powinien przeszkadzać w planach, no i też nie wszędzie będzie padać. Wiatr słaby powieje z północnego wschodu.
6: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

0: oni zawsze tak fajnie i stylowo ubrani, a tutaj robią stylową muzyczkę. No właśnie, Bausa w RMF Maxi, Magderik, magnetycznie przyciągamy, a my mamy sposób na przyciąganie kasy. Żebyście mieli dzisiaj przy okazji wtorku taki dobry magnes do przyciągania kasy, to trzeba najpierw, trzeba było najpierw wysłać SMS-a. Albo kliknąć na rmfmax.pl. Ale słuchajcie, a propos tego magnesu, to ja mam pomysł na magnes i teraz mi uważnie słuchajcie, bo magnes tym razem brzmi jak 319. Bo razy 319 ten magnesik przez 10 minut pomnoży wasze zgłoszenia do naszej zabawy do finału. Co wy na to? No dokładnie, jak wyślecie SMS-a jednego na 7327 o treści max, jeden tylko 369, 7327, hasło max, to przez 10 minut ten magnesik zadziała i 319 razy bardziej przyciągnie, pomnoży wasze zgłoszenia. Więc tak naprawdę jeden SMS to 319 wysłanych albo kliknięcie na rmfmax.pl to także 319 szans dostanie się do finału. A dzisiaj prawie 15 tysięcy do wyjęcia. Ustrzelić tę kwotę w finale. No a my przelew robimy. No to co? Max na 7327, a runda bonusowa 10 minut. Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.

Najlepší winma Gips, tu RMF Max, tak jest na Śląsku, tak pięknie pogrywa RMF Max i bude do obiadu, najlepszy program do schania praca, uwoju pracy, pracy, no! Ale zanim do pracy, to może do szkoły, co? My mówimy o tym często we fleszach RMF Max na Śląsku i mocno zapraszamy was do bytomskiego medyka. Jak pisze

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.

0: dzieje się naprawdę. Rekin nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski Medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do Medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
10: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda dziś będzie dobra. Powinno nam się wszystko w pogodzie udać, choć nie są wykluczone małe niespodzianki. Zdaniem speców od Meteo na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 24 stopnie w Zabrzu, a w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu zbliżone wartości, choć może być ciut cieplej. Może się zdarzyć przelotny słaby deszcz, ale nie powinien przeszkadzać w planach. No i też nie wszędzie będzie padać. Wiatr słaby powieje z północnego wschodu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

Tutaj fajny klimat w RMF Max na Śląsku. To się zgadza, kolejny fajny klimat. To także Tauron, nowa muzyka Katowice 2026. Jak to zwykle bywa na początku czerwca. No grają, dużo muzyki elektronicznej. Nawet dostawali nagrody za ten festiwal. No to pozdrawiamy na Śląsku tych, którzy wybierają się na katowicką strefę kultury i właśnie będą na Tauronie potuptywać. Pamiętajcie, że bilety, i my też jesteśmy na tych największych festiwalach, między innymi 12 i 13, a to nie mogę się doczekać tego 12 i 13 czerwca. Oczywiście ING, Silesia, Beats, czy bilety, czy zaproszenie, no to bądźcie czujni po 11. Kolejne informacje tutaj w RMF Max na Śląsku. Max. A żeby wam się dobrze pracowało, to wrócę do was po 11 i będzie o długim weekendzie w Energy 2000. Macie ochotę na długie weekendy do Energy wyskoczyć? No to proszę bardzo, zostańcie z RMF Max na Śląsku.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Niskie ceny

0: zawarte. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Uzyskaj balans. Zdrowid. I po reklamie.
1: Playlista, co zrobić dzień.
2: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
3: Na zegarach 11, to znak, że czas na flesz i na prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam Was serdecznie. Obowiązkowo w kasku na rowerze, hulajnodze czy deskorolce. Tak od jutra będą się musieli poruszać ci, którzy nie skończyli 16 lat. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Przypomina o tym zwycięzca wyścigu pokoju 5 etapów w Giro d'Italia, lider Tour de France, Lech Piasecki.
4: Bezpieczeństwo obowiązuje cały rok, bez względu na porę roku. Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny, sprawdzić stan techniczny, oczywiście hamulce, opony, napęd, oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
3: Zauważa Lech Piasecki.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Rekrutacja na rok akademicki 2026-27 startuje na USiU. Na przyszłych studentów czeka 99 kierunków studiów, 10 z nich jest w języku angielskim. Są też nowości w tym kierunku, jakiego do tej pory nie było, zapewnia Renata Damp-Jarosz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
5: To bałkanistyka. Bałkany w swojej wielowarstwowości, wielokulturowości wymagają spojrzenia kompleksowego. I dlatego postanowiliśmy zaoferować wszystkie te języki i koncentrujemy się na kulturze, na historii tego regionu. Ponadto, oprócz języków słowiańskich, czyli bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, języków Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, będziemy nauczać, i to jest zupełną nowością na uniwersytecie, języka tureckiego.
3: Rejestracja odbywa się na stronie irkus.edu.pl. Oprócz tego można też korzystać z nowej aplikacji o nazwie Dostępny UŚ. A teraz informacje wprost z sali sądowej. Na 11 lat więzienia skazał bielski sąd okręgowy kobietę, a na 7 lat mężczyznę. Oboje oskarżeni byli o kradzież biżuterii i kamieni szlachetnych. Wartość świecidełek bagatela 5 milionów złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Park Śląski w Chorzowie rusza z ofertą biletu wspólnego 2026. Co dzięki niemu będzie można zobaczyć? To już jest pytanie do naszego reportera.
6: W ramach biletu wspólnego każdy zwiedzający może skorzystać m.in. z dwóch przejazdów na dowolnym odcinku kolejką linową LK. Jest też w ofercie jednodniowy wstęp na kąpielisko Fala, jednodniowe zwiedzanie legendy śląskiego Wesołego Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Co bardzo ważne, bilet nie musi zostać wykorzystany jednego dnia, a z atrakcji można korzystać do końca 2026 roku zgodnie z harmonogramami funkcjonowania poszczególnych obiektów.
3: Tyda Mateusz Biurkowski. Miłośnicy rolek wracają na ulicę Gliwic. Już 11 czerwca o godzinie 20 z Placu Krakowskiego wystartuje 7. edycja Is Over Night Skating. Wydarzenie to nie tylko okazja do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale można też wesprzeć szczytny cel. Będzie zbiórka charytatywna na rzecz Oddziału Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. A pogoda na Śląsku i w Zagłębiu jest dość dobra, choć jak widzicie doskonale nad centralną częścią aglomeracji. Chmur też jest sporo, więc niespodzianki takie niekoniecznie pożądane nie są wykluczone. Zdaniem synoptyków na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie, no ale symbolicznie gdzieniegdzie może z tych chmur popadać. To nie powinno psuć ogólnie planów na świeżym powietrzu, bo tego deszczu nie będzie dużo. Wiatr słaby powieje z północy i ze wschodu.
7: Dzień bez krawata? No tego nie widziałem. Dzień macochy, dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Miau! Drugi dzień czerwca. Lecimy po 11. Zaczyna Justin Bieber, Nicki Minaj, a dzisiaj Marianna, Marzanna i Eugeniusz mają imieniny. Wszystkiego także dobrego.

0: Jeżeli też tak macie, że robicie głośniej jak leci event, to bardzo dobrze, bo nie przegapicie tej możliwości i tego sposobu na zdobycie 14 tysięcy, nawet więcej niż 14 tysięcy. Mamy pełen możliwości wtorek. No i proszę to wykorzystać naprawdę bardzo mocno. 14 470 to za mało. 14 488 to za dużo. Tyle mogę teraz powiedzieć. Sami widzicie, że już jest naprawdę bardzo łatwo. To ile dokładnie? I kto spróbuje? No kto spróbuje? Proszę bardzo. Najpierw do finału. SMS o treści max na 7327 1369. No to będziemy mogli do was zadzwonić, żebyście trafili tą kwotę. Naprawdę. Max wyślijcie na 7327 7327 hasło max. A jak wam się nie chce pisać SMS-ów, to na rmfmax.pl. Do dzieła. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30.

0: www.pilatynaeventteam.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
0: Śląsk 88.1 FM.

ktoś dzisiaj w Francji potrzebuje przy wtorku dobrego napędu, to espresso muzyczne jak najbardziej mamy zapewnione. Sabrina Carpenter in Espresso, pewnie dla młodych słuchaczy, ale dla rodziców też to dobra informacja, która zadziała jak espresso, bo uwaga, uwaga, w Tauron Arenie w Krakowie 6 czerwca jest ekipa festiwal, no naprawdę. Fritz, Jens, Immortal, Versov, Hai, Hania, Trzech Króli i inni. No i są do zdobycia zaproszenia na ten festiwal, ekipa Festiwal 2026. Jak macie ochotę, to po południu RMF Max słuchajcie po 17. Bilety zdobywajcie i do Krakowa trzeba zrobić sobie wycieczkę na 6 czerwca. To ja sobie tak patrzę szybciutko. No to przecież najbliższa sobota, więc proszę dzisiaj uważać po 17 i bilety w RMF Max wygrywać. No to teraz czas na taką nową religię trochę i nową insomnię. Faithless i Bibi Rexha w RMF Max na Śląsku sobie pogrywa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: California Love, tak jest, California Love i White 2115 w RMF Maxa. Rzucam sobie okiem na naszego Facebooka. No jest tutaj oczywiście o ING Silesia Beats. W studio pojawił się niejaki Adam the Great i był wypytywany, sam organizator, serdecznie pozdrawiamy. Mamy także o tej ekipie, o której mówiłem, o tym festiwalu, o biletach sporo informacji. No i w ogóle dość mocno planujemy wam ten sezon. Zaglądajcie na naszego Facebooka. Pojawiło się wczoraj także pytanie dotyczące dzieciństwa i waszych ulubionych piosenek. Jest wesoło. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjnymi.

0: Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
9: A pogoda na Śląsku i w Zagłębiu jest dość dobra, choć jak widzicie doskonale nad centralną częścią aglomeracji chmur też jest sporo, więc niespodzianki takie niekoniecznie pożądane nie są wykluczone. Zdaniem synoptyków na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie, no ale symbolicznie gdzieniegdzie może z tych chmur popadać. To nie powinno psuć ogólnie planów na świeżym powietrzu, bo tego deszczu nie będzie dużo. Wiatr słaby powieje z północy i ze wschodu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

Ja już mam, tak sobie nucę pod nosem, premiera nowej opaski. Czy wiecie, o co chodzi na Śląsku? Ci, którzy pewnie balują w Katowicach, już wiedzą, bo w piątek single party mamy Weekend w Energy 2000 w Katowicach. No i mamy premierę nowej opaski Energy 2000. Zaprasza. 22:30 startują. Oczywiście trzy parkiety pięknie pogrywają. Rezydentów bardzo pozdrawiam. Aras, Deep Push, D-Wave, Kubek, Dwan, Mate, Strix, Simon Bizon pogrywany jest na trzech scenach, a w sobotę Technoenergia. Technoenergy w Energy 2000, Matt Masko, WLK, Sand Poker, Simon Bizon, Victoria Knox. Oj, kobieta też będzie tutaj techno pogrywała. Dobra, piątek i sobota. A teraz po waszej stronie piłeczka. Na który dzień, na który wieczór chcecie zaproszenia dla całej ekipy do Energy 2000? Piszcie do mnie piotr.niwald@rmfmax.pl. Na 3001 też zwykły SMS-ik dojdzie po zwykłych kosztach oczywiście. No jakieś motywacja, dlaczego to wy macie ochotę zaproszenie dostać do Energy. Cała ekipa wchodzi za free. No, wyślę wam 5 zaproszeń.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ważne bramki, ważne linie.

0: Lidzie. WL Fitness. Przetestuj nas jednorazowo w czerwcu w jednym z 19 klubów na Śląsku. Za free. WellFitness.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Płyty, płytki, płytki.
3: Co tam nucisz, Zosieńko?
2: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matt. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
4: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Ocean 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. To już samo południe, 12. Czas na flesz i prognozę pogody. 300 tysięcy na koncie, czy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych? Takim majątkiem między innymi mogą się pochwalić senatorowie. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe, no i jak się okazuje, niektórzy mają zdecydowanie więcej.
2: Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.
1: Tyle Tomasz Skory.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Czas na najświeższe informacje prosto z sali sądowej. Na 4,5 roku więzienia skazał Sosnowiecki Sąd obywatela Bułgarii Hasana M., oskarżonego o udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz czerpaniem korzyści ze zmuszania do prostytucji. Ofiarami tej grupy padały Polki i Bułgarki. Proceder miał trwać ponad 10 lat. Gliwicki Park Techniki i Technologii i Edukacji Lotniczej, znajdujący się przy lotnisku w Gliwicach, już działa. Zrekultywowano tam 22 hektary terenów poprzemysłowych, no i teraz są tam zaproszone firmy, których działalność choć trochę wiąże się z lotnictwem, mówi Krzysztof Woderski, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości.
3: Na 2,5 hektarach powstanie fabryka samolotów i dronów. Właśnie tutaj stoi ten żółty samolocik, to jest właśnie taki ultralekki samolot, który tu będzie powstawał. Będzie tutaj też warsztat remontowy dla silników samolotów Cessna, także naprawdę się to rozwija, a rozmawiamy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami, bo tutaj pasjonaci chociażby lotnictwa i szybownictwa będą mogli tutaj po prostu znaleźć swoje miejsce na świecie.
1: A na koniec sport, bo już jutro pochodząca z naszego regionu Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Jest ona zdaniem wielu komentatorów największą sensacją tegorocznego turnieju French Open.
4: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowej Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
1: Z Paryża informował Marek Gładysz. A na koniec kolejna letnia propozycja od nas, czyli Silesia Vice Festival, to już 6 czerwca w Łące koło Pszczyny. Jedno wydarzenie, trzy sceny i cała moc muzycznych emocji nad jeziorem. Plaża stanie się festiwalową przestrzenią. Na uczestników czekają trzy sceny. To Summer Stage z Latino i Dance'em, Main Stage z największymi gwiazdami i Turbo Zajezdnia z Hard Techno Industrialem i Drum and Bass'em dla tych, którzy wolą mocniejsze brzmienia. No takie trochę zachmurzone, przymglone to słońce, ale ogólnie jest dość ciepło i przyjemnie, chociaż no wisi nad nami widmo deszczu. Jak twierdzą synoptycy, nie będzie go za dużo, jeżeli gdzieś pokropi, no to właśnie będzie to raczej kropienie niż padanie, nie mówiąc już o laniu, to nie wchodzi w grę. Na termometrach okolice 23-24 stopni to maks, wiatr słaby, chwilami tylko silniejszy, wiać ma głównie z północy, a także ze wschodu.
5: Dzień dobry po południu. Tak jest, bry do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy już po południu. Jaka to dobra informacja, prawda? Wtorek po południu, Marianna, Marzanna, Eugeniusz, najlepszości z okazji imienin. Wszystkiego dobrego.
6: Poczuj dobry beat.
5: A jak ktoś w pracy z krawatem, to dzisiaj może zdjąć, bo dzisiaj jest dzień bez krawata, naprawdę, no. Ale dzień dobrej nuty, jak zawsze w RMF Maxi, wygrywania kasy, za chwilę szczegóły, a teraz Wiktor Waligura, 4,5.

0: w RMF Max i Tame Impala. No to teraz będzie taka muzyczna perełeczka, która po prostu jest taką perełką, no że szok.
1: Słuchajcie, bo no to jest w ogóle perełka nad perełkami. Bomb Funk MCs,
0: czy wy już jesteście w stanie sobie przypomnieć Rock Matko

0: Damiano Dawid w RMF Max. No ładnie, ładnie. Dlaczego taki wyluzowany? No dzisiaj dzień bez krawata, tak jak mówiłem na początku tej godziny. Czasami warto zrzucić ten sztywny uniform, prawda? No i generalnie wygrać kasę na elegancką garsonkę. Dobra. Jest pomysł na to, all inclusive w pakiecie. SMS i go treści Max proszę wysłać na 7327. Dostać się do finału. Jeden SMS 369. 7327 hasło Max. Dostać się do finału i wygrać ponad 14 tysięcy. Jakby na finale nie udało się trafić waszej sumy, to 500 zł tak dostaniecie, więc proszę bardzo w tym kierunku wyślijcie Max na 7327 i spróbujcie. Kolejna kasa dzisiaj do wyjęcia w RMF Max. Za dużo, za mało. A więcej o naszej zabawie zgłoszenia także na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Wiosna, słońce i dobry moment na nowe auto. W Toyota Dobrygowski Rybnik czekają super promocje na modele Toyota Aygo X, Yaris, Yaris Cross i Toyota CHR. Teraz w wyjątkowych ofertach. Yaris już od 89 300 zł. Yaris Cross od 108 800 zł. Toyota CHR od 119 700 zł. A jeśli myślisz o czymś większym, nowa Toyota RAV4 już dostępna od ręki z dodatkowymi korzyściami. Wpadnij, sprawdź i rusz drogę jeszcze tej wiosny. Toyota Dobrygowski Rybnik, prosta 110.
19: I po reklamie.
20: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
21: RMF Max.
22: RMF Max Śląsk.

No to mamy finał tego Partybusa. Nie słyszeliście? No tak, no Kygo to ładnie grał w RMF Max na Śląsku, Save My Love, a Partybus to oczywiście ING Silesia Beats. Muzyczne dowodzenie Adama de Greita i Dobrej Fazy i całej ekipy było w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Częstochowie, Opolu, Poznaniu i jest hot.

0: bez zmartwień. Serwis ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek, Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: No takie trochę zachmurzone, przymglone to słońce, ale ogólnie jest dość ciepło i przyjemnie, chociaż no wisi nad nami widmo deszczu. Jak twierdzą synoptycy, nie będzie go za dużo, jeżeli gdzieś pokropi, no to właśnie będzie to raczej kropienie niż padanie, nie mówiąc już o laniu, to nie wchodzi w grę. Na termometrach okolice 23-24 stopni to maks, wiatr słaby, chwilami tylko silniejszy, wiać ma głównie z północy, a także ze wschodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
4: RMF Max.
5: RMF Max Śląsk.

Shakira, Shakira. No, życzę wam tego na długi weekend na Śląsku, żebyście po pracy mogli tak biodrkami poruszać jak Shakira. Pamiętajcie, że w czwartek mamy Boże Ciało i mogą być korki na mieście, a bardziej procesje pojawią się w dużej ilości miast i oczywiście ulic. Więc ja bym raczej samochodu w czwartek w ogóle nie ruszał, tylko spróbował by korzystać z komunikacji rowerowej, może trochę miejskiej. Na spacerek ruszyć 4 litery, ale oczywiście nie będę was nakłaniał, żeby siedzieć w domu, bo to w ogóle zamulanie będzie, totalnie naprawdę zamulanie. Więc ruszajcie się, ale na procesję uważajcie, żeby w koreczku nie stać. Dzisiaj nie denerwować. Piotrek Niwald z fajnymi informacjami i dobrą nutą. Wracamy jutro w waszej robocie po 9 na Śląsku. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Moje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Płyty, płytki, płytki.
8: Co tam nucisz, Zosieńko?
7: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matt. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Tu RMF Max, Śląsk, czas na flesz i na prognozę pogody. Już 13 na zegarach. Na trwającym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt zakazujący od września używania smartfonów w szkołach podstawowych. Jak te zmiany komentują rodzice?
16: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
17: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole, jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
15: Z rodzicami rozmawiała Anna Pałamar. Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
15: Czas na najświeższe lokalne informacje po południu. W Pszczynie policja po pościgu zatrzymała 32-letniego kierowcę Jeepa. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać. Trasa pościgu prowadziła przez Pszczynę i dalej wojewódzką 933 przez Porębę i Brzeźce. W końcu wpadł. Po zatrzymaniu szybko okazało się, dlaczego uciekał. Był poszukiwany listem gończym. Ma do odbycia karę 6 lat pozbawienia wolności. Świeża woda z dystrybutorów dla uczniów kolejnych szkół w regionie. Tym razem to Bytom i 10 placówek oświatowych, w których bytomskie wodociągi zamontowały poidełka. Jak to działa? Bardzo prosto.
18: Dystrybutory wody, które montujemy w naszych obecnie szkołach podstawowych, są bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej. Choć bytomska kranówka spełnia wszystkie wymagania jakościowe, jest to woda o najwyższej jakości, pomimo to dystrybutory wyposażone są w system filtracyjny, który minimalizują poziom chloru, mikrocząsteczek i substancji zmieniających zapach i smak wody, dlatego żeby ta woda była jak najczystsza dla naszych uczniów.
15: Wyjaśniła Dorota Rogosz, prezeska bytomskich wodociągów. Wielkimi krokami zbliża się festiwal pływacki Srebrne Fale, który 6 czerwca odbędzie się na zalewie na Kłochechło. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
19: Rywalizację rozpocznie wyścig o Grand Prix Pucharu Polski. Najlepsi z najlepszych przyjadą do Tarnowskich Gór, aby rywalizować o zakwalifikowanie się do reprezentacji Polski. Do rywalizacji profesjonalistów dołączy też rywalizacja amatorów. Organizatorzy jak co roku przygotowali wyścig pod nazwą Wypłyń na otwarte wody, w ramach którego wszystkie osoby, które amatorsko uprawiają pływanie, mogą wystartować na dystansie 1 kilometra.
15: O czym informował nasz reporter Amadeusz Biurkowski. A na koniec trochę kultury. Teatr Zagłębia udostępnił 700 darmowych miejsc na spektakle w ramach pierwszej edycji festiwalu Zagłębie, Teatralnego Festiwalu Lokalnych Opowieści. Ten rozpocznie się 12 czerwca w Sosnowcu i nie zakłada jedynie przedstawień, ale też debaty, spotkania z twórcami, projekcje czy wydarzenia muzyczne. Część wydarzeń wymaga wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, także sprawdzajcie szczegóły w sieci. A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda za bardzo zmieniać nam się już dzisiaj nie będzie. Cały czas wisi nad nami delikatne widmo tego, że zacznie padać, ale jeżeli tak, to lokalnie, przejściowo, nie będzie tego w deszczu za dużo. No i to nie zmieni całego odbioru tego dnia. A odbiór jest taki, że jest przyjemnie na skali do 23-24 stopni. Wiatr słaby, czasami ciut silniejszy. W nocy niebo się rozpogodzi, temperatura spadnie do 11 stopni. No a jutro od rana znów coraz cieplej.
20: 13 minęła na zegarach, meldujemy się w komplecie. Ale za to luźno pod szyją, bo dzisiaj dzień bez krawata. Anka i Fioła, zwitajcie.
21: No bo jak, krawat, krótkie spodenki, krótki rękawek. No i krótko w pracy będziecie, jeśli będziecie z RMF Max.
20: Świeżutki numer od Dub Dogs za moment, a na start Andy Dust.

0: To pytanie chyba najczęściej ostatnio słyszy Maja Chwalińska. How does it feel? Dub Dogs za nami w RMF Max. No i czuję się świetnie na kortach Rolanda Garrosa.
1: Piękny sukces, idzie Maja jak burza, ale sama zdradziła, że jej tenis jest nieco inny niż rywalek.
0: Tak, to w ogóle było super. Ona wczoraj powiedziała, od razu widać na pierwszy rzut oka, że mój tenis nie jest siłowy, tylko muszę używać do niego trochę więcej głowy. Trzeba pomyśleć. No brawo dla tej dziewczyny, ja ją uwielbiam. Niech to będzie naprawdę nasza maksyma na dzisiaj.
1: Tak, używajmy głowy, zaraz będzie można nią bujać, bo Lady Gaga wpada do RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 470 zł. To za mało.
0: Ale 14 488 zł. To już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
14: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, ze tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
18: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: Rave, RMF Max. Szuka męża. Pewnie świętował w weekend. No bo było co? Kraków jest stawiany za światowy wzór miasta, które potrafi świętować. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało awans Wisły Kraków i nikt nie został zatrzymany.
1: Proszę.
0: A w Paryżu demolka po wygranej w Lidze Mistrzów PSG.
1: No widzicie, nie tylko dla Francuzów byliśmy kiedyś wzorem, jak jeść widelcem. Teraz będziemy też wzorem, jak świętować, bo to trzeba umieć, panie.
0: I trzeba mieć jeszcze co? A my mamy dzisiaj dla was konkretny powód do świętowania. Na naszym koncie jest ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy zgadnąć dokładną kwotę, a te pieniądze dziś mogą być twoje.
1: Elegancko, za chwileczkę już warto chwycić za telefon i nonszalancko wysłać jednego SMS-a na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Niczego nie oczekując, może się okazać, że to dzisiaj wy wygrywacie te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych.
0: Przewrotnie, elegancja Francja może czekać was po południu. 7327, hasło Max. Ślijcie teraz.
1: Chociaż jeżeli ktoś lubi świętować tylko w wersji party hard, to ta kwota też na to pozwala. 7327 SMS o treści Max.
0: A to Nicki Minaj w RMF Max.

0: można przy nich odpłynąć. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przed nami długi weekend, no i wielu już snuje plany, ale zbierają się chmury nad Polską. Okazuje się, że okresowo może padać w Boże Ciało.
1: W pewnym sensie to dobrze, że popada, ale z drugiej strony trzeba będzie łapać takie okno pogodowe.
0: Okno grillowe to się nazywa.
1: Przepraszam.
0: Długi weekend to jest okno grillowe.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Śląsk 88.1 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda za bardzo zmieniać nam się już dzisiaj nie będzie. Cały czas wisi nad nami delikatne widmo tego, że zacznie padać, ale jeżeli tak, to lokalnie, przejściowo, nie będzie tego w deszczu za dużo. No i to nie zmieni całego.

0: odbioru tego dnia, a odbiór jest taki, że jest przyjemnie na skali do 23-24 stopni. Wiatr słaby, czasami ciut silniejszy. W nocy niebo się rozpogodzi, temperatura spadnie do 11 stopni. No a jutro od rana znów coraz cieplej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: RMF Max.
1: RMF Max Śląsk.

0: Benny Hertz w RMF Max. No to jest historia, która może zaboleć. Kobieta wracała z Niemiec z wakacji, miała ze sobą 55 dużych walizek rzeczy osobistych. Zatrzymana na granicy niemiecko-szwajcarskiej, można wwieźć bez cła.
1: Problem z małą kabinówką. Ale 55 walizek, wyobraźcie sobie, miała to w busie na pace. No. Celnicy chcieli to przejrzeć, bo myśleli, że coś może nielegalnego wiezie, a okazało się, że serio, to były tylko rzeczy osobiste. Jechał z nią mąż i ja żałuję, że nie ma zdjęcia miny męża.
0: No przeglądałam, no tylko zdjęcia samych walizek w tym newsie są, no.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A ta świeżynka od Roxy Węgiel pasuje do tego tematu idealnie. Chciałam ciebie więcej.
1: Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
1: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
11: Płyty, płytki, płyty.
12: Co tam nucisz, Zosieńko?
11: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
13: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
11: I po reklamie.
16: Tu się łapie flow.
17: Made my day.
16: RMF Max.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
18: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam Was na kolejny flash i prognozę pogody. Wybiła 14. A ten flash zaczynamy od ostrzeżenia synoptyków. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do godziny 20 w 6 województwach. Chodzi o podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, mocne porywy wiatru, a lokalnie nawet grad. Ponadto w regionie podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. I jeszcze króciutkie info dla kierowców. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Ma kosztować 6,40 zł. Oba rodzaje benzyny bez zmian nie więcej niż 5,95 zł.
2: To jest RMF Max Śląsk.
18: O tym informujemy Was od rana. Rekrutacja na największą uczelnię w regionie w toku. Uniwersytet Śląski zaprasza w swoje progi, zachęcając 99 kierunkami. Nowościami takimi jak bałkanistyka oraz lekkimi modyfikacjami na dobrze znanych wydziałach. Lekkiej modyfikacji ma być poddany na przykład kierunek filologii angielskiej. O co chodzi? Wyjaśnia Renata Dampc-Jarosz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
19: Przebudowujemy filologię angielską tak, aby właśnie zainteresowani kulturą i literaturą mogli realizować się w ramach osobnych filologii angielskich, w tym także filologii angielskiej, która daje możliwość nauczenia się projektowania gier i także koncentruje na elementach groznawstwa. Myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo ciekawy kierunek, ale już go mamy. A w tym roku uzupełniamy ofertę literacko-kulturową o językoznawczą. Na przykład tłumaczeniową z językiem chińskim, z językiem japońskim.
18: Kandydaci i kandydatki mogą się rejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów IRK. Adres to irkus.edu.pl. Oprócz tego można też korzystać z nowej aplikacji o nazwie Dostępny UŚ. Gotowy jest już Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej, zlokalizowany nieopodal lotniska w Gliwicach. Przez ostatnie 2 lata zrekultywowano tam w sumie blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych. Teraz czas na kolejne inwestycje. Wśród nich nowa wieża kontroli lotów, przypomina Krzysztof Wodarski, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości.
0: Dzisiaj na lotnisku funkcjonuje wieża kontroli lotów, ale ona ma taki kontenerowy charakter, nie jest zbyt okazała. Natomiast chcemy polepszyć też warunki pracy naszym kontrolerom, ponieważ praca na północnej stronie lotniska powoduje, że nasi kontrolerzy mają nie najlepsze te warunki pracy, a w momencie, kiedy usadowimy ją naprzeciwko tutaj właśnie aeroklubu dokładnie, to będą mieli dużo lepsze warunki pracy, nie mówiąc już o tym, że zależało nam na tym, żeby ta wieża wyglądała po prostu pięknie i żeby była również ozdobą Gliwic.
18: A budowa tego gliwickiego parku kosztowała ponad 50 milionów złotych. A na koniec krótko przypominamy, choć miłośnikom tematyki pewnie nie trzeba, coraz bliżej 17. edycja Industriady, to już w weekend 13-14 czerwca. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim dziś zachmurzenie nadal spore, ale opady centralną część aglomeracji jednak chyba ominą. Wszystko na to wskazuje, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Na termometrach 23 stopnie to maks, czego można było się spodziewać, ale są też miejsca, gdzie jest zaledwie 20. Noc przyniesie nam rozpogodzenia, temperatura spadnie w rejon 11-12 kreski, jutro znów w górę na skali.
9: Ceny benzyny ostatnio troszeczkę lepsze, to jedziemy do przodu z tym wtorkiem po godzinie 14. Gips na start.
12: Autostradą do Fajrantu. Anka, Fioła, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.
2: You make me feel alive again.

0: zawodowcy, jeśli chodzi o produkcję hitów. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Czekamy na długi weekend, a Polacy mają już nową nazwę.
1: To jest długiego weekendu.
0: Czerwcówka. Majówka, po niej czerwcówka. Słuchaj, takie miesięcznice to ja szanuję.
1: To teraz, żeby świętować dobrze taką miesięcznicę, to mamy dla was kasę w RMF Max do wygrania. Ponad 14 tysięcy złotych. A teraz weźcie wdech i przywitajcie ją. Rundę bonusową, w której pomnożymy każde wasze zgłoszenie. 323 razy.
0: Łapcie byka za rogi i dosypcie do kasy na czerwcówkę. 7327 na ten numer. Jeden SMS wysyłacie teraz. Hasło Max za 3,69. A my mnożymy każde zgłoszenie 323 razy. RMF Max.
2: Reklama. Już w niedzielę, 7 czerwca, zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Let's go!
22: Don't kill my vibe.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: po sezonie. Dawid Podsiadło w RMF Max, ale piłkarscy kibice nie narzekają. Zaraz startują Mistrzostwa Świata. Superkomputer obliczył, która z reprezentacji ma największe szanse na zwycięstwo. O tym jeszcze w RMF Max przed 15, bo póki co superkomputer nie jest potrzebny, bo to teraz jest najlepszy moment i wszyscy to wiedzą, by zagrać o ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Tylko do 14.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie 323 razy. To są wielkie szanse na to, żeby dzisiaj wyjść od nas z pieniędzmi i to może być ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Wyobraźcie sobie, że zostało już tylko 16 możliwości.
1: Tylko.
0: Tak blisko jesteśmy zwycięstwa i to ty możesz te pieniądze dziś zgarnąć. Teraz łap za telefon hasło MAX, wysyłacie na 7327. A to sąby.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.

0: Max. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: i po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Śląsk 88 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim dziś zachmurzenie nadal spore, ale opady centralną część aglomeracji jednak chyba ominą. Wszystko na to wskazuje, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Na termometrach 23 stopnie to maks, czego można było się spodziewać, no ale są też miejsca, gdzie jest zaledwie 20. Noc przyniesie nam rozpogodzenia, temperatura spadnie w rejon 11-12 kreski, jutro znów w górę na skali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: RMF Max.
1: RMF Max Śląsk.

0: Glass Grey. Robi klimacik we wtorkowe popołudnie. No a wy już czujecie klimat mundialu? Ten startuje za nieco ponad tydzień.
1: Uhuhu, poczekaj, gdzie moja wuwuzela?
0: Super komputer wskazał faworyta. Według komputera Hiszpanie mają największe szanse na mistrzostwo, 16%, aha, potem Francuzi 13% i Anglicy 11%.
1: No powiem tobie, jak tak słucham, to im więcej krajów podbiłeś dawno temu, w sensie im więcej kolonii miałeś, tym większe szanse na mundialu, w takim razie na to, to wygląda.
0: Widzisz, Polacy mieli kiedyś w sumie tylko wpływy na Madagaskarze, więc chyba trochę mało jak na mundial.
1: Może teraz mielibyśmy Rodos na gorącej wyspie, proszę bardzo.
0: No i króla Juliana na tronie.
1: Modelki, królowe tego lata. Lubię cię jak lato.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: I po reklamie.
14: Tu jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Śląsk 88 i 1 FM.
17: Tu RMF Max, Śląsk, 15 na zegarach. No a to znak, że czas na flesz i na prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo.
18: Nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
17: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Uczniowie 10 bytomskich szkół podstawowych mogą korzystać ze świeżej wody. Specjalne dystrybutory wstawiły do placówek bytomskie wodociągi. To część kampanii Najlepsza Przerwa to ta z wodą. Taki dystrybutor ma, zdaniem osób odpowiedzialnych za działania, same plusy, podkreślają Dariusz Laksa, dyrektor Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu.
20: Woda poprawia koncentrację, nawodnienie, szczególnie dzieci w naszej szkole, Szkole Mistrzostwa Sportowego, gdzie na co dzień kilka godzin spędzają na uprawianiu sportu, potem wracają na zajęcia edukacyjne, gdzie jest potrzebna koncentracja i skupienie. Ta woda ma na pewno pozytywne pozytywny wpływ. Kolejnym pozytywnym aspektem jest aspekt ekologiczny. Dzieci mają możliwość napełnienia swoich bidonów, nie korzystając z dodatkowych butelek, nie produkując dalej plastiku. Aspekt edukacyjny też przede wszystkim, ponieważ dzieci mają możliwość zamiany napoi gazowanych, napoi butelkowanych, słodzonych na czystą wodę, która jest na bieżąco filtrowana.
17: Łącznie w ramach obu etapów kampanii w Bytomiu pojawi się 26 dystrybutorów w szkołach podstawowych, średnich, a także w obiektach sportowych. Szkolna pracownia inna niż wszystkie działa z kolei w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. To jest pracownia biologii molekularnej i astrobiologii, w której na poziomie akademickim można przeprowadzać badania i eksperymenty.
0: Zajrzymy do środka.
7: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych strepionowych boksów, no i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
0: Badanie DNA w zwykłej szkole?
7: Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę. Czyli możemy w tym momencie zbadać to nasze DNA.
17: Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem 4. ELO imienia Staszica w Sosnowcu, rozmawiał Marcin Buczek. A już w najbliższą niedzielę na terenach targowych w Rudzie Śląskiej przy Kupieckiej 2A odbędzie się Święto Miasta. Start wydarzenia o 16:00. Zagrają Universe, Lemon, Igor Herbut, Warius Mangs i Kasia Stankiewicz, a także Gromi. Na miejscu atrakcje dla dzieci i całych rodzin.
16: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki Well Fitness, oferujący treningi w klubach na Śląsku. wellfitness.pl.
21: Zaczynamy od koszykówki. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata 3x3 kobiet i mężczyzn. Panowie zaczynają pierwsze starcie o 19:45. Zmierzą się z reprezentacją Mongolii, a o 21:30 z Łotwą.
22: Ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal. Myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie.
21: Podkreślał Przemysław Zamojski z naszej kadry. Dziś także półfinały baraży o awans do Betclic pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 2-1, a za niecałą godzinę Olimpia Grudziądz podejmie Sandecję Nowy Sącz. Na koniec tenis. Sprawdzamy, jak poszły ćwierćfinały na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Mira Andrijewa wygrała z Soraną Kirsteą 2-0, a Marta Kostiuk pokonała Elinę Svitolinę 2-1.
16: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki Well Fitness, oferujący treningi w klubach na Śląsku. wellfitness.pl.
17: A zdaniem synoptyków wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu dość spokojne, nie powinno być żadnych pogodowych atrakcji. W Katowicach, Tychach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu, Sosnowcu czy Siemianowicach termometry pokażą okolice 11 stopni, to już po zmroku. W Zabrzu ciut cieplej, może być koło 12. Nie przewiduje się opadów, te najprawdopodobniej naszą aglomerację ominą. Niebo będzie przeważnie pogodne, pogodniejsze nawet niż teraz. Wiatr słaby, miejscami w porywach do 20 km na godzinę, ale to tyle.
19: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Od świtu do świtu.
23: A tak a propos, dzień będzie miał dzisiaj 16 godzin i 28 minut. Ile czasu?
24: I co? Nadal brakuje, prawda?
23: No wiadomo.
24: Po 15:00, siema, tu Ania i Fiołas.

0: vibe tego numeru jest tak przyjemny, że mam wrażenie, że nawet na emeryturze będę potrafiła się do niego dobrze ruszać. Naprawdę.
1: Wow, Summer MF Max.
0: Zwłaszcza, słuchajcie, jakby przyjmować taką emeryturę jak najbogatszy polski emeryt. 54 tysiące złotych odbiera, ale przepracował, żeby była jasność, 67 lat. Przeszedł na emeryturę w wieku 86.
1: No, sami sobie odpowiedzcie, czy o taką kasę warto. Warto to na pewno być z RMF Max, bo my dużą kasę rozdawać będziemy za moment w finale zabawy. Za dużo, za mało.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama. Morliny są
4: gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Płyty, płytki, płytki.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Śląsk 88.1 FM.

0: harmonijnie w RMF Max jest cały czas i miejmy nadzieję, że teraz dobrze się komuś wkomponujemy z ponad 14 tysiącami złotych w to popołudnie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ważne, by ten, do kogo się, mam nadzieję, dodzwonimy, wstrzelił się idealnie w kwotę, którą mamy na koncie. Numer wykręcony. No i teraz są, kogo dzwoni? No, rozejrzyjcie się.
0: Odbierać proszę.
2: Halo, cześć, tu radio RMF Max. Ania i Fiołas, witamy w zabawie Za dużo, za mało.
0: Jak masz na imię?
3: Łukasz.
0: Łukaszu, my dzwonimy do ciebie z pieniędzmi, a ty co teraz robisz?
3: Obecnie akurat z rodzicami spędzam czas.
2: Czyli masz kibiców, to najważniejsze, najwierniejszych, tak, jak to się mówi.
0: Odrabia dzień dziecka, tak, i może się okazać, że to się nawet nieźle składa, bo wczoraj nikt nie odebrał naszego połączenia i dlatego to dzisiaj ty, Łukaszu, możesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych. Czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
3: Oczywiście.
2: Łukasz, proste mamy dla ciebie zadanie. Zostało już tylko 16 możliwości. Musisz wytypować, ile dokładnie kasy mamy na koncie. Na pewno jest tam więcej niż 14 470 złotych.
0: Ale mniej niż 14 488.
3: Teraz muszę zgadnąć,
0: ile dokładnie jest.
3: Dobra, to niech będzie 81 końcówka.
0: Dobra, 14 481. To jest twój typ.
3: Tak.
0: Dlaczego 81?
3: Jest to taka szczęśliwa liczba, która w pracy mi przynosi szczęście, więc...
0: 81?
2: 14 481 to jest jego szczęśliwa liczba.
0: To, słuchaj, mam nadzieję, że netto.
2: Dość nietypowo, ale sprawdźmy, jesteś gotów?
0: Uwaga, 14 481 to...
4: Za mało.
2: Za mało!
0: Więcej, ale słuchaj... Tak pięknie zaciśniłeś te widełki, że tylko można tobie dziękować i dlatego mamy dla ciebie świetną informację.
2: 500 dla ciebie na pocieszkę od RMF Max.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zabierz rodziców na kawkę i ciacho.
3: Akurat długi weekend to idealny moment.
0: No i proszę bardzo, będą się bawić. Łukaszu, gratulujemy tobie bardzo, bardzo serdecznie. Do wygranej tych ponad 14 tysięcy jest już tak blisko, że teraz, no nie powiem, że grzechem przed Bożym ciałem, ale naprawdę trzeba wejść do tej gry.
2: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, tam możecie zagrać o dużą kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: I jest coś otrzeźwiającego w tym utworze. Iben, Hello w RMF Max. A teraz zadziałam otrzeźwiająco na wszystkich kierowców, którzy pomyśleli, nie, no długi weekend, Boże ciało, trzeba mieć czysty samochód. Spokojnie, nic nie trzeba, a może nawet lepiej, nie powinno się.
1: Jest szansa, że samo się umyje, jak to mówią. Ale nie trzeba być pesymistą. Jak sypać nawóz, drodzy ogrodnicy, na trawkę, to teraz samo się rozpuści. Zaraz prognoza.
2: RMF Max.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Bądźcie gotowi na Silesię.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w

0: idealne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Tak działa Max.
4: W aucie.
3: Online.
4: U ciebie na chacie.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: A zdaniem synoptyków wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu dość spokojne, nie powinno być żadnych pogodowych atrakcji. W Katowicach, Tychach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu, Sosnowcu czy Siemianowicach termometry pokażą okolice 11 stopni, to już po zmroku. W Zabrzu ciut cieplej, może być koło 12. Nie przewiduje się opadów, te najprawdopodobniej naszą aglomerację ominą. Niebo będzie przeważnie pogodne, pogodniejsze nawet niż teraz. Wiatr słaby, miejscami w porywach do 20 km na godzinę, ale to tyle.
4: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

0: rozruszali nawet najbardziej zaspanych we wtorkowe popołudnie. Rose i Bruno Mars w RMF Max. Nie każdy bohater nosi pelerynę, słuchajcie. Gość zajmujący się robotyką 4 miesiące budował maszynę i stworzył ją. Maszyna laserem zabijająca komary. Sama lokalizuje bzyczenie komara i niewidzialnym laserem go unicestwia. Kiedyś mu chozol, a dzisiaj laserem. Zobacz.
1: Wow.
0: Future is now.
1: Ale ważny punkt z instrukcji obsługi, słuchajcie, nie trzymać w sypialni.
0: Że co, że tam bzyczenie nie na tym polega? Czy jak?
1: Że dusisz komara.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nie tylko świeżynki, jeśli chodzi o wynalazki, ale także te muzyczne. To Topic i Becky G.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bletka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
1: Wpadaj. Zostań.
10: Elo.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: Tu RMF Max, Śląsk, już 16 na zegarach, a to znak, że czas na flesz i na prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam. 120 miliardów złotych wydane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prawie połowa tej kwoty przypadnie hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
12: Na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas od 7 miesięcy.
13: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
11: Mówiła w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do sprawy SAFE.
1: To jest RMF Max Śląsk.
11: O tym informujemy was na bieżąco. 99 kierunków studiów, 10 po angielsku, to propozycja Uniwersytetu Śląskiego, czyli największej uczelni w regionie na ten zbliżający się rok akademicki. Wśród nowości bałkanistyka. Uś to jak zwykle dobry typ, zachęcają pracownicy uczelni, a wejść w życie akademickie ma być tym razem wyjątkowo łatwo.
14: Dla osób rozpoczynających studia w naszym uniwersytecie organizujemy tydzień adaptacyjny, który jest organizowany razem z samorządem studenckim. Jest to tygodniowe wydarzenie, gdzie objeżdżamy wszystkie wydziały, spotykamy się ze wszystkimi studentami i studentkami pierwszego roku, aby jakby płynnie wprowadzić ich w to życie uniwersyteckie, akademickie. Dodatkowo, aby sytuacja materialna nie stanowiła bariery dla rozwoju w dostępie do edukacji, oferujemy szeroki, stabilny system stypendialny, który wspiera i nagradza tych zdolnych. zatrudnionych oraz zabezpieczonych, którzy potrzebują wsparcia socjalnego.
11: Tyle Krzysztof Pająk z działu do spraw rozwoju aktywności studenckiej Uniwersytetu Śląskiego. Kandydaci i kandydatki mogą się rejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów IRK. Adres to irku@edu.pl. A w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach powstała przestrzeń relaksu. Ogródek wyposażono w 8 ławek, bogatą roślinność. Projekt zrealizowano dzięki inicjatywie uczniów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Młodzież dba o ogródek, który służy odpoczynkowi i spotkaniom, oczywiście podczas przerw. Przy lotnisku w Gliwicach gotowy jest już Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Mają tam się wprowadzać firmy związane z branżą w przyszłości. To będzie idealne miejsce do pracy dla młodych ludzi, podkreśla Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
10: Dajemy dobrą naukę i to jest Politechnika. Są tutaj firmy, które te nowe technologie w branży lotniczej nieustannie rozwijają, ale też jest miasto, które otwiera młodym ludziom możliwości, dając mieszkania i bardzo dobrą jakość życia, więc mamy wszystko, co potrzeba, żeby technologicznie dobrze się rozwijać i tutaj zatrzymywać tych młodych naukowców czy też młodych praktyków lotnictwa.
11: Budowa Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji kosztowała ponad 50 milionów. A zdaniem synoptyków pogoda dziś nie będzie nam się już diametralnie zmieniać, nie powinna robić nam też żadnych niemiłych niespodzianek. Jeszcze ostatnie chwile ze słońcem, choć chmury też już gęsto kłębią się nad miastami aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej, a w kolejnych godzinach bez opadów wiatr z południowego wschodu może chwilami mocniej powiać, a noc przyniesie rozpogodzenia, a temperatura ma spaść w rejon 10-11 kreski. Ciśnienie utrzyma się w normie, chłód będzie trochę bardziej odczuwalny przez wiatr.
15: Po 16 można dać sobie już na luz. To Kaigo na dzień dobry.
16: Za moment Eminem, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Anka i Fiołas. Siema.

0: Zamiast firmowej kawy pobudzamy bitami Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Jutro wieczorem mecz Polska-Nigeria. Wszystkich kibiców interesuje, gdzie, w jakim klubie ostatecznie wyląduje nasza gwiazda, czyli Robert Lewandowski, bo dostał propozycję z Turcji i ją rozważa. Fenerbahçe Stambuł zaproponowało 2-letni kontrakt, 10 milionów euro rocznie zarobków. No i możliwość gry w Lidze Mistrzów, co na pewno ważne jest dla Roberta, ale kasa gorsza niż w Arabii Saudyjskiej.
0: Natomiast patrzę jeszcze, z czego innego słynie Turcja. Nie chodzi mi o kebab, bo to wiadomo, Ania zbija natychmiast. Nowe włosy, nowe zęby, zupełnie inne zabiegi. No starszy stamtąd na pewno nie wyjedzie, chociaż z wyglądu.

0: California Love, White 2115, Vivi Simon i Balar za nami. Mówiliśmy, że może Lewy zagra w Turcji, a tu proszę. Polacy Turcję przecież kochają, jednakże tego lata na niektórych plażach można dostać wielkie mandaty.
1: Czego unikać albo których plaż unikać? O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie. Max.
2: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
4: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: A jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
14: I po reklamie.

0: Pada wam. Motywacja do pracy to znak, że czas na wakacje. Metzner w RMF Max za nami. Polacy uwielbiają urlopy w Turcji, ale tego lata trzeba uważać na niektórych plażach, bo możecie dostać nawet 15 tysięcy dolarów mandatu, jeśli nocą wejdziecie na plażę, na której są znaczki, że trwa tam sezon lęgowy żółwi morskich.
1: No, żółwiom nie wolno przeszkadzać, bo wiecie, one nie mogą się spieszyć, nie? Także ostrożnie, żeby nie trzeba było w żółwim tempie odrabiać takich właśnie mandatów. Tym bardziej, że my chcielibyśmy wam na wakacje na przykład albo na inne przyjemności podarować ponad 14 tysięcy złotych.
0: No może tak jak żółw, chcielibyście mieć chałupę zawsze ze sobą i zainwestować w jakiegoś kamperka małego i ta kasa na to wam się przyda. Ponad 14 tysięcy. Jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało. Jeden SMS wystarczy. Za 3,69 wejdź do gry. Hasło Max ślecie na 7327.
1: Taką wiadomością zaczynacie okres lęgowy waszych oszczędności. 7327. SMS o treści Maxa z nami. Ed Sheeran.

0: Rodrigo. No i milkną plotki, że ona i Lamine Yamal mają się ku sobie. Ale co tam plotki? Jeśli wy macie się ku PZ-owi, Paluchowi, Grubsonowi czy ekipie Problem, świetnie się składa.
1: Mamy dla was wlotki na festiwal Strefa 57 już na 6 czerwca. Zostańcie z RMF Max, bo w kanale nadawczym na pewno ktoś będzie miał szansę je złapać, a my powoli żegnamy się.
0: Anka Fioła, do usłyszenia. Wracamy jutro po 13.
1: Pa!
2: Max.
3: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.

0: Lodówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
3: Tydzień w stylu.

0: wiedział. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Mocno, świeżo.
10: Leć na maksa razem z tym.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: A zdaniem synoptyków pogoda dziś nie będzie nam się już diametralnie zmieniać, nie powinna robić nam też żadnych niemiłych niespodzianek. Jeszcze ostatnie chwile ze słońcem, choć chmury też już gęsto kłębią się nad miastami aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej, a w kolejnych godzinach bez opadów wiatr z południowego wschodu może chwilami mocniej powiać, a noc przyniesie rozpogodzenia, temperatura ma spaść w rejon 10-11 kreski, ciśnienie utrzyma się w normie, chłód będzie trochę bardziej odczuwalny przez wiatr.
12: RMF Max.
9: RMF Max Śląsk.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Rozumij serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 8 do 13 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
9: Płyty, płytki, płytki.
10: Co tam nucisz, Zosieńko?
9: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
11: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, już 17 na zegarach, odpalamy kolejny flash i prognozę pogody. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych to dopiero początek. Rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Jak przekazywał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
2: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, takie w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały.
1: A zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: O tym temacie mówimy wam od rana. Uczniowie 10 bytomskich szkół podstawowych mogą korzystać ze świeżej wody z dystrybutorów, które zamontowali pracownicy bytomskich wodociągów. Woda to ta z miejskiej sieci i choć spełnia ona już na starcie wszystkie wyśrubowane wymagania, to w dystrybutorach jest jeszcze dodatkowo filtrowana. To oznacza, że można zrezygnować z butelkowanej wody, która generuje plastikowe odpady. No a wodę pić trzeba.
3: Picie czystej filtrowanej wody ma znacznie większe korzyści niż czegokolwiek innego typu na napoi słodzonych, gdzie niestety żyjemy w takich czasach, że punktem wyjścia są wszelakiego rodzaju napoje słodzone, gazowane, gdzie dzieci mają już niestety do tego dostęp, bo jest to wygodne wrzucić 2-5 zł do automatu, do skrzynki i tą butelkę odkręcić, wypić, wyrzucić do kosza. Tutaj trzeba przyjść, przejść przez całą szkołę, dbać o tą butelkę, myć ją, mieć swoją, także ten aspekt wychowawczy i uświadamianie dzieci, że picie wody przynosi znacznie większe korzyści niż picie napojów gazowanych czy też słodzonych.
1: Tyle Dariusz Laksa, dyrektor Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. W Katowicach ruszyły przetargi na 10 nowych parków kieszonkowych. Otwarcie ofert jeszcze w tym tygodniu, a wykonawcy będą mieli niespełna 5 miesięcy. No i po tym czasie parki mamy już zobaczyć w mieście. Ile kasy na to poszło?
4: Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych. I taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się nazywa, będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie naturalna łąka kwietna albo park Taternika. Więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta.
1: Mówiła Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej. Władze Rudy Śląskiej z kolei zamówiły adaptację nadszybia i maszynowni dawnego szybu Franciszek na mieszkania wspomagane. Prace w tym miejscu mają potrwać do końca 2027 roku. To będą już kolejne prace dające nowe życie zdegradowanym historycznym budynkom po przemysłowym Franciszka. Wiosną ubiegłego roku w pomieszczeniach szybu otwarto lokalne centrum tradycji, a w listopadzie pierwszą część mieszkań komunalnych.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: W pogodzie raczej stabilnie, bez większych niespodzianek, tak twierdzą synoptycy. Na skali termometra dziś maksymalnie mieliśmy w okolicach 20 kilku stopni. No a teraz oczywiście temperatura już powoli będzie spadać. Wyhamuje dopiero w rejonie 11 kreski, ale to już po zmroku w nocy w miastach aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Poranek przyniesie sporo słońca, a w ciągu dnia mogą się jutro pojawić niestety przelotne opady deszczu. No ale temperatura w okolicach 22-23 powinna być znów.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: O to chodzi. Dzień dobry.
6: 4
5: minuty po godzinie 17. To już tam szafka w kanale nadawczym się zaczyna właśnie od takiego gromkiego AA.
6: AA, to jest piosenka przy okazji dla wszystkich tych, którzy będą dzisiaj u stomatologa. Szeroko otwieramy buzię, uśmiechamy się i słuchamy RMF Max i słuchamy kanału nadawczego.
5: Tak jest. Justyna Borycka.
6: I Filip Kliber, Tame Impala i Jenny już tam sobie zaczynają. To Dracula w RMF Max. RMF Max.

0: Nie wiem, ile lat do tego już bujam biodrami. Naprawdę, nie wiem, ile lat.
1: A naprawdę buja. To jest trochę przerażające, ale to się dzieje, faktycznie. 10 minut po 5:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max.
0: Boję się, że wypadnie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: No to tak a propos rzeczy, które wypadają. Może coś tam wam się trzęsie teraz w schowku, w aucie. To sprawdźcie, co tam macie i dajcie nam znać na Messengerze RMF Max.
0: To jest wszystko po to, żebyśmy my potem z tego napisali piosenkę, więc jeżeli macie jakieś fajne przedmioty, które trzymacie w schowku, no to otwórzcie tam, zajrzyjcie i napiszcie potem na Messengerze RMF Max. Im trudniej będzie dla nas, no to tym lepiej dla was, tak
1: tym
0: naprawdę.
1: Lepiej dla was, tak jest. No my obiecujemy oczywiście wszystkie propozycje wziąć pod uwagę. Pisania piosenki się zabieramy za chwilę, więc dajcie znać. Messenger RMF Max. Co macie w schowku samochodowym?
0: My mamy bletkę. W sensie ten.
1: Nie w schowku.
0: Dwa dni.

0: Dive Into Me to Alok i Khalid w RMF Max.
1: Jest 18 minut po godzinie 17. Wspaniałe humory, tak działa kanał nadawczy, tak działa RMF Max. Dobrze, że z nami jesteście przez cały dzień.
0: No i też jesteście na bieżąco od razu z ważnymi sprawami, bo słuchajcie, to jest mega istotna rzecz. Można pojechać na Hel linią 666.
1: Dziękujemy.
0: Znów, legendarna linia, która jeździła wcześniej z Gdyni, teraz pojedzie z Krakowa takim po prostu zielonym busem. No i to Highway to Hell już się rozkręci na południu Polski. Internet oszalał i już bilety się wyprzedają.
1: Jednocześnie proponuję, żeby była też specjalna linia do Krakowa.
0: Powrotna.
1: Powrotna. To będzie linia 333. Max. Z przystankiem na Polu. RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę, nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Rozumij serce.
6: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżno-biały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
13: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Już w niedzielę 7 czerwca zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
1: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Wszystkie władze.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 32 minuty po godzinie 17 to Another i Talk to You. No i tak się bioderka ruszają, wypadają, kolana podobnie, a my znaleźliśmy właśnie dla was ciekawostkę.
1: Tak to jest, jak się ma więcej niż 30 lat. Ciekawostka dla wszystkich fanów polskiej piłki nożnej.
0: Ale nie tylko, bo w ogóle polskich miast.
1: Tak, bo jeżeli się okazuje, że mieszkacie w Wolbromiu, to mieszkacie w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: Tak.
1: W tym momencie, jak się wbije cyrkiel, właśnie w Wolbrom.
0: W Wolbrom cyrkiel, no.
1: Tak jest, cyrkiel. Wbijamy właśnie w tym momencie cyrkiel w Wolbrom. Zaznaczamy sobie 80 km, to właśnie w takim promieniu w tym momencie jest prawie połowa drużyn z Ekstraklasy, no bo odkąd awansowała Wieczysta do Ekstraklasy właśnie, no to w tym momencie już jest nawet 7 drużyn, które będą mogły w 80 km od Wolbromia być.
0: Czyli w weekend, jak się w Wolbromie pytają, która godzina, to odpowiadają w pół do ustawki.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: To taka specjalna strefa czasowa jest.
1: Pół do ustawki, mordo, nie?

0: Najlepsze bęgery po tej stronie drogi mlecznej. To Galaxy na 38 minut po godzinie 17.
1: Boję się pytać, co jest po drugiej stronie tej drogi mlecznej.
0: Jak
1: ale
0: to co?
1: Po
0: Słabość.
1: No oczywiście. Po pogodzie, kochani, która za chwilę będzie piosenka o was. Wiadomości na Messengerze RMF Max cały czas spływają, dajecie znać, co macie w schowku w aucie, a my za chwilę robimy z tego numer.

0: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: Czołem bajtle. W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, ze tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty Kaj. Pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: W pogodzie raczej stabilnie, bez większych niespodzianek, tak twierdzą synoptycy. Na skali termometra dziś maksymalnie mieliśmy w okolicach 20 kilku stopni. No a teraz oczywiście temperatura już powoli będzie spadać. Wyhamuje dopiero w rejonie 11 kreski, ale to już po zmroku w nocy w miastach aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Poranek przyniesie sporo słońca, a w ciągu dnia mogą się jutro pojawić niestety przelotne opady deszczu. No ale temperatura w okolicach 22-23 powinna być znów.

0: Win, kochani, win, gips dla tych, którzy się pchają i dla tych, którzy się nie pchają w gips.
1: 48. Albo gdzieś w korkach. No tak, ja rozumiem to. Tak, gramy w RMF Max i gramy też numer o was. Podsyłaliście nam na Messengerze, co trzymacie w samochodowym schowku.
0: Ludzie.
1: I powstała z tego piosenka.
0: Co wy tam macie?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Oświadczenie o zdarzeniu ketchup i git majonez.
1: Git majonez.
2: O co chodzi? Git majonez.
1: Mam nadzieję, że przy następnej kontroli policji na pewno nie będziemy mieli No nie będziemy mieli po prostu ciężko.
2: Tak jest.
1: Panowie policjanci i panie.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: To ja się teraz do czegoś przyznam.
1: Bardzo proszę.
0: Bo naprawdę...
1: Uwaga, Borycka się przyznaje.
0: Mam tak, że wypełza ze mnie coś takiego bardziej wrażliwego, jak słucham tego Sombra. No nie nudzi mi się to w ogóle i co? I mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Back to Friends za nami w RMF Max. Co, wypełzanie cię tak
1: Boże,
0: rozbawiło,
1: właśnie,
0: tak?
1: Jak zaczęłaś mówić, że wypełza z ciebie... To... Ja czekałem na koniec, aż postawisz kropkę, żebym mógł wtedy wejść ja i powiedzieć, że mamy bilety. Co prawda nie na Sombra, ale mamy bilety na Strefę 57, mamy też bilety na Festiwal Ekipy.
0: Festiwal Ekipy!
1: Ludzie, w przyszłym tygodniu w ogóle się będzie tyle działo w okolicach Krakowa, na południu Polski. Muzycznego będzie bardzo dużo i my możemy was tam wysłać.
0: Tak, i będziecie sobie mogli nawet wybrać, słuchajcie, bo tak naprawdę to są dwa wydarzenia, które się odbędą jednocześnie, czyli 6 czerwca w najbliższą sobotę. Także słuchajcie, no szalejemy dzisiaj po prostu. Przedłużamy Dzień Dziecka, więc bądźcie z nami punktualnie o 18:00. Najnowszy flash, a potem lecimy z rozdawką biletów.
1: Będzie wata cukrowa.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Poczuj dobrą energię w Well Fitness. Przetestuj nas jednorazowo w czerwcu w jednym z 19 klubów na Śląsku. Za free. Wellfitness.pl.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
4: Płyty, płytki, płyty.
5: Co tam nucisz, Zosieńko?
4: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
6: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Śląsk, czas na kolejny flash, a później na pogodę posłuchajcie. Uniwersytet Śląski w Katowicach rusza z rekrutacją na rok akademicki 2026-2027. Na przyszłych studentów czeka 99 kierunków, 10 z nich jest po angielsku, a studiować można na 8 wydziałach w 4 miastach. To Katowice, Cieszyn, Chorzów i oczywiście Sosnowiec. Sama rekrutacja składa się z 2 etapów. O szczegółach mówi Magdalena Wołek, pełnomocniczka rektora do spraw rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2: W pierwszym etapie rejestrujemy się w internetowym systemie, w IRCE po prostu. Wybieramy kierunek lub kierunki studiów. Można bowiem wybrać ich więcej. Wgrywamy w odpowiednim czasie niezbędne dokumenty i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. W drugim etapie osoby, które zostają zakwalifikowane do przyjęcia na studia, przynoszą dokumenty do dziekanatów i potwierdzają chęć studiowania. Rekrutacja na pierwszym stopniu studiów trwa do 11 lipca, na drugim stopniu do 19 lipca.
1: Kandydaci i kandydatki mogą się rejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów IRK. Adres to irkus.edu.pl. Oprócz tego można też korzystać z nowej apki o nazwie Dostępny UŚ.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: A teraz informacje wprost z sali sądowej. Na 11 lat więzienia skazał Bielski Sąd Okręgowy Kobietę, a na 7 mężczyznę. Oboje oskarżeni byli o kradzież biżuterii i kamieni szlachetnych. Wartość świecidełek to bagatela 5 milionów. Wyrok jest nieprawomocny. Uczniowie 10 bytomskich szkół podstawowych mogą korzystać ze świeżej wody z dystrybutorów, które zamontowali pracownicy w bytomskich wodociągów. To jest kolejny etap kampanii o nazwie Najlepsza przerwa, ta z wodą, w której biorą już udział uczniowie szkół średnich, mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
3: Czas teraz na szkoły podstawowe. Do końca czerwca będzie ich 10, a docelowo chcemy, aby we wszystkich szkołach taki dystrybutor wody pitnej był. Z tego co wiemy, cieszy się to bardzo dużą popularnością, więc na pewno będziemy ten projekt wspólnie z bytomskimi wodociągami kontynuować.
4: Chcemy, aby nasi uczniowie, nasi najmłodsi mieszkańcy miasta mieli bardzo łatwy dostęp do dobrej jakości wody i korzystali z tej wody każdego dnia w sposób łatwy i przyjazny.
1: Dodaje Dorota Rogosz z bytomskich wodociągów. A już jutro pochodząca z naszego regionu Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Jest zdaniem wielu komentatorów największą sensacją turnieju.
5: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowej Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
1: Informował z Paryża Marek Gładysz.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: A ten dzień pogodowo całkiem nieźle się rozwinął, zdaniem lokalnych synoptyków. Możemy też na to liczyć jutro, ale wcześniej jeszcze noc. No a nocą temperatura spadnie do 11 kreski. Niebo powinno się wypogodzić, nie ma mowy o opadach, tak twierdzą specy od meteo. No a ciśnienie będzie w miarę stabilne. Wiatr może wam trochę dokuczać, ponieważ momentami ruszy się mocniej, będzie obniżał tą odczuwalną temperaturę.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
6: 3 minuty po godzinie 18. Kto i jakie chce bilety? Piszcie.
7: Tak. Postanowiliśmy po prostu tak zdecydować, co rozdamy najpierw.
6: Ankieta.
7: Jest festiwal ekipy w sobotę i jest koncert w strefie 57. Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
6: Napiszcie po prostu, na co chcecie najpierw, żebyśmy rozdawali bilety. Messenger jest dla was.

0: 8 minut po godzinie 18. Sprawdzamy Donchino Pompera, co tam w ankiecie. I wygrywa, kochani, Strefa 57.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak, zdecydowaliście na Messengerze RMF Max. No to lecimy w tę zabawę dalej, słuchajcie. Są faktycznie wejściówki do Strefy 57 do zgarnięcia. Tam koncert w najbliższą sobotę. No i zagra PZ, Kenke, Grubson, Paluch, Louis Villain i Problem. Pytanie jest proste dzisiaj.
0: Jaki masz problem? Chłopie, dziewczyno, jaki masz problem? Napisz na Messenger RMF Max. To może być absolutnie każdy problem, bo to ludzie mają różne problemy, że ich coś uwiera w bucie.
2: Na przykład. Albo, że nie wiesz, jaki sos do hot doga teraz wybrać na stacji.
0: Właśnie.
2: Ale może to być też poważny problem, na przykład jesteś po maturze i nie wiesz, na jakie iść studia. Daj znać, jaki masz problem na Messengerze RMF Max. Nagrodzimy cię już od razu podwójną wejściówką na Strefę 57 w najbliższą sobotę, ale będziemy też szukać rozwiązania tego problemu.
0: Ale
2: więc
0: to później.
2: Same plusy, zero minusów.
0: Więc teraz nam napisz najpierw, jaki masz problem.
1: RMF Max. Hity na maksa.
0: Na Messenger.

0: 18 minut po godzinie 18. Roxy w bardzo rokowym wydaniu z White'em 2115 na ficie. Chciałam ciebie więcej, a wy chcieliście bilety na problem. No to co? No to mamy przecież bilety na problem. No to
1: oczywiście,
0: byśmy nie mieli.
1: Oczywiście, że mamy na problem i nie tylko, bo będzie tam też m.in. PZ i Kękę i Grubson, a to wszystko już w sobotę w strefie 57 pod Krakowem. Dużo problemów się pojawiło na naszej skrzynce Messenger RMF Max.
0: W ogóle ludzie są
1: No przeróżne i bardzo dużo nam się spodobało, ale najbardziej nas zaintrygowała Patrycja, która napisała, że ma problem z ptakiem złodziejem klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. To jest tak abstrakcyjne, że wybraliśmy właśnie ten problem, który teraz trzeba rozwiązać, słuchajcie. Żeby zgarnąć dwie wejściówki do strefy 57, dajcie znać, jak ten problem Patrycja powinna rozwiązać, a Patrycja potem wybierze rozwiązanie.
0: I teraz wszyscy ci, którzy się zgłaszali opisując swój problem, również mogą wziąć udział w zabawie, też mogą się zgłaszać. Napiszcie tylko rozwiązanie tego problemu, no bo problem jest naprawdę poważny, tak?
1: Co byście zrobili?
0: Mordo.
1: Ptak, złodziej klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. Rozwiążmy ten problem razem.
0: Zróbmy to razem. RMF Max. RMF Max. Odpowiedzi jak zwykle na Messenger. RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: MF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Just keep watching.

0: Ta harmoszka, uwielbiam, bo od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym ogniskiem, od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym latem. I tak na pewno będzie właśnie w to lato. Jest 18:31, czas na problemy. No,
1: tak jest.
0: No, tak jest kanał nadawczy.
1: Festiwalowe lato już się rozpoczyna, Strefa 57 wjeżdża cała na biało i na grubo tam. Aha. Już w najbliższą sobotę, między innymi Paluch, PZ czy Problem właśnie. No więc pytaliśmy was o to, jaki macie problem. Wybraliśmy dzisiaj problem Patrycji. Patrycja, jesteś z nami, hejka.
0: Cześć Patrycja.
2: Hejka.
1: No to opowiedz, jaki ten problem masz?
2: Problem mam z ptakiem, którego jeszcze nie zdiagnozowałam, co to za ptak. Podejrzewam sójkę.
0: Sójkę?
2: Natomiast, no nie wiem, nie jestem pewna, natomiast się tutaj szarogęsi.
0: Aha.
2: I jeden klapek mój skórzany, z naturalnej skóry, przepadł całkowicie.
0: Natomiast skórzany klapek!
2: Ale ja nie uwierzyłabym w to, gdyby mi się to nie przytrafiło, natomiast dwa klapki z tarasu znalazłam za garażem zdziubane.
1: Ojej. To nie dobrze. Sójka po prostu robi szkody. Szkody i koszty.
2: Szkody.
1: Ale słuchaj, słuchacze RMF Max...
0: Ta sójka to jest kawał, wiadomo.
1: Dokładnie. Słuchacze RMF Max postarali się poszukać też dla ciebie rozwiązania tego problemu, więc mamy kilka propozycji. Zrobiliśmy taką preselekcję jak na Eurowizji.
0: Aha.
1: I oto one, posłuchaj. Słuchaj.
0: Najpierw propozycja od Patrycji.
3: Na problemy ze złodziejami klapek mam rozwiązanie. Kot lub dwa powinny załatwić sprawę.
1: O proszę, to twoja imienniczka. Co o tym myślisz?
0: Będzie okej? Okay? Nie przekonana?
2: Nie.
1: Okej, okay, lecimy dalej.
0: Posłuchamy Briana.
4: Że obok tych klapek po prostu postawiłbym tabliczkę ostrzegawczą z napisem: uwaga, obiekt monitorowany przez mewy.
0: Obiekt monitorowany przez mewy. To jest propozycja od Briana. I zanim coś powiesz, posłuchaj jeszcze propozycji od Adama.
5: Pani Patrycjo, mam sposób. Może kanapką z Nutellą uda się przekupić ptaka, żeby się nie dobierał więcej do klapek.
1: Patrycja, dobre. Co myślisz?
0: Patrycja, poczekaj, zanim podejmiesz decyzję. Patrycja, bo to musi być naprawdę bardzo poważna decyzja. Także...
2: Tak, okay.
1: Dlatego, że od twojej decyzji zależy, kto też, oprócz ciebie, pojawi się w Strefie 57 z podwójną wejściówką na sobotni koncert.
0: Patrycja, jaka jest twoja decyzja? Patrycja,
2: Nutella.
0: Brian czy Adam?
2: Nutella, Adam.
0: Adam! Adam, jedziesz na Strefę 57!
1: I ty, Patrycja, też oczywiście jedziesz do Strefy 57. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić. Tam naprawdę plejada gwiazd, raperskie, old school. O sójce zapomnisz.
0: Mam na 100%. Nadzieję. Sójka to już jest w ogóle, to już jest przeszłość. O niej już nie myśl.
6: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: 18:34.
1: A jeszcze tylko przypomnimy, że jutro też będzie kolejna okazja na bilety do Strefy 57, więc bądźcie z nami, to kanał

0: To jest srogie łupanie w tym numerze i o to chodzi.
1: Lubię srogie łupanie, tak jest.
0: Czy w hitach na maksa oczywiście.
1: W hitach na maksa, no tak. A gdzie, no gdzie?
0: Justin Bieber oczywiście i Nicki Minaj za nami w RMF Max, a nowości będą w szkołach od września.
1: Mają być.
0: Już wiemy na pewno, telefony w szkołach będą zakazane. To znaczy rząd przyjął ten rewolucyjny projekt. Nie będzie telefonów w szkołach, no.
1: Ja już słyszę ten głos oburzenia, wiesz? Max! Kulde, no! No tak nie można przecież, kulde, no!
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty.

0: niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

A ten dzień pogodowo całkiem nieźle się rozwinął. Zdaniem lokalnych synoptyków możemy też na to liczyć jutro, ale wcześniej jeszcze noc. No a nocą temperatura spadnie do 11 kreski. Niebo powinno się wypogodzić. Nie ma mowy o opadach, tak twierdzą specy od meteo. No a ciśnienie będzie w miarę stabilne. Wiatr może wam trochę dokuczać, ponieważ momentami ruszy się mocniej i będzie obniżał tą odczuwalną temperaturę.

0: Nie wiem dlaczego, ale jak słyszę ten numer, to mam trochę taki vibe, jakbym jechała Cadillaciem w Miami. Nie wiem o co chodzi. Auto Touch w RMF Max.
1: A możesz co najwyżej przejechać starą Skodą?
0: Oplem, przepraszam, Oplem, tak. Oplem, jest tak, Asterka, no. Wszystko z nią okej.
1: Okay.
0: Ale do tych Stanów to się na chwilę przenosimy, niekoniecznie do Miami, tylko do Waszyngtonu, bo słuchajcie, naprawdę ja nie wierzyłam, że to się wydarzy i wszyscy się w sumie z tego pomysłu śmiali,
1: no.
0: Ale się okazuje, że to jest jednak prawda. Oktagon przed Białym Domem.
1: Oktagon? A to nie chodzi ci o Pentagon? Może?
0: Nie, oktagon, taki oktagon. Na galę MMA.
1: Okej. Okay.
0: Pojawia się, już się buduje przed Białym Domem na 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych na życzenie prezydenta Donalda Trumpa. Będzie po prostu gala MMA świętująca niepodległość USA.
1: No ja się nie mogę
0: doczekać. Trochę się rymuje USA, MMA.
1: To... Ja się nie mogę doczekać w takim razie, co będzie u nas 11 listopada i co pan prezydent wymyśli.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Coś pod lasem? Nie wiem, proponuję. And we go.

0: jest właśnie jazda z RMF Maxem w samochodzie o 18:55.
1: Nie ma. Nie ma miękkiej gry w ogóle tutaj. Za 5 minut będzie 7 i będą bilety na festiwal ekipy. Strefa 57 już rozdana na dzisiaj. Jutro jeszcze wrócimy do tych biletów. No ale ekipa festiwal też się sama nie rozda. Trzeba to zrobić.
0: My to zrobimy, bo my co? My jesteśmy jakimiś miękiszonami?
1: No taką robotę mamy, no to jakby trzeba.
0: Więc koniecznie zostańcie i słuchajcie RMF Max po godzinie 19. Wszyscy, którzy chcą pojechać na festiwal ekipy, muszą zostać z RMF Max.
1: Ty tak poważnie? No dobra.
0: No a jak? Słuchaj RMF Max, byku, i wygrywaj bilety na festiwal ekipy, nie?
1: To Mordo. Jest autorytet.
0: Wariacie.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
12: Już w niedzielę 7 czerwca zapraszamy całe rodziny na Święto Miasta Ruda Śląska. Czekamy na Was od 16 na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Strefy handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci i koncerty. Na scenie Universe, Lemon i Igor Herbut, Farius Manks i Kasia Stankiewicz, Gromi. Święto Miasta Ruda Śląska. Zapraszamy już 7 czerwca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
2: Tu RMF Max Śląsk. Czas na kolejny flash. Maciek Worchulski, zapraszam. Przy lotnisku w Gliwicach gotowy jest już Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Zrekultywowano w tym celu blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych. Na ten moment czeka ponad 10 hektarów terenów inwestycyjnych i ponad 5 kilometrów nowych dróg. A dla kogo w ogóle ten teren jest przeznaczony?
3: To jest teren dla przyszłych inwestorów, takich, którzy po pierwsze muszą się zajmować troszeczkę przemysłem lotniczym. 50% swojej działalności mają zadeklarowaną w tym przemyśle, więc to mogą być na przykład, tak jak mamy tutaj zlokalizowaną fabrykę samolotów, to mogą być hangary, to może być działalność transportowa, warsztatowa związana właśnie z funkcjonowaniem lotniska i mamy nadzieję, że tutaj co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób znajdzie po prostu w przyszłości pracy.
2: Wyjaśniał nam Krzysztof Wodarski, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości.
1: To jest RMF Max Śląsk.
2: Park Śląski w Chorzowie rusza z kolejną ofertą biletu wspólnego na ten rok. Co dzięki niemu będzie można zobaczyć, to już pytanie do naszego reportera.
4: W ramach biletu wspólnego każdy zwiedzający może skorzystać m.in. z dwóch przejazdów na dowolnym odcinku kolejką linową LK. Jest też w ofercie jednodniowy wstęp na kąpielisko Fala, jednodniowe zwiedzanie legendy śląskiego wesołego miasteczka i śląskiego ogrodu zoologicznego. Co bardzo ważne, bilet nie musi zostać wykorzystany jednego dnia, a z atrakcji można korzystać do końca 2026 roku zgodnie z harmonogramami funkcjonowania poszczególnych obiektów.
2: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Polska Grupa Górnicza zachęca do przekwalifikowań zawodowych z górnika na kolejarza. To działania z wykorzystaniem instrumentów osłonowych dla pracowników przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Już jutro odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące oferty w tej sprawie. Odbędzie się rano w Akademii PGG na Ruchu Wujek w Katowicach przy ulicy Wincentego Pola. A tymczasem w Rudzie Śląskiej trwają prace rewitalizacyjne przy wielkim piecu huty Pokój. Efekty widać już gołym okiem, a prace nabierają coraz większego tempa.
5: Ten obiekt jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że to jest ostatni mohikanin wśród wielkich pieców, czyli ostatni górnośląski wielki piec. Po drugie niesamowita historia związana z przesunięciem również tego pieca, bo co prawda pierwsze przesunięcie było w 1963 roku, ale później powtórzone jest w 1968 właśnie wobec tego pieca, na którego terenie się znajdujemy. I to jest przede wszystkim piękny industrialny obiekt. To jest obiekt, który jest konserwowany nie po to, żeby go upiększać, tylko żeby to piękno, które w nim już jest, to piękno industrialne, tą szczególną estetykę wydobyć i nadać jej właściwą ekspozycję.
2: Mówił Adam Kowalski, koordynator projektu Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy jeszcze, że Wielki Piec znajduje się na liście zabytków od roku 2012. Teraz już pora na pogodę.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Synoptycy mówią, że w pogodzie niewiele będzie się już zmieniać. Ich zdaniem na Śląsku i w Zagłębiu coraz bardziej pogodne niebo, choć raczej tego nie zauważymy, bo to już po zmroku. No a temperatura z maksymalnych dziś 22-23 zjedzie w nocy do 10-11. Wiatr słaby, ciśnienie w normie. Jutro w ciągu dnia pojawią się niestety przelotne opady deszczu, a temperatura jednak wzrośnie. Dość wysoko ma być, w okolicach 22-23 stopni. Chwilami silniejsze podmuchy.
6: 3 minuty po godzinie 19, kochani, czas, żeby rozdać bilety
7: na festiwal ekipy. Tak jest, to się dzieje w kanale nadawczym
1: Max.
7: Siwek i Borycka po tej stronie. Jaki
6: to?
7: Siwek?
6: Kliwek,
7: przepraszam.
6: Czy ja ci wyglądam jak Michał Siwek?
7: Przepraszam.
6: Naprawdę? Mamo!
7: No bo tak rzadko mamy razem program. Się przyzwyczaiłam.
6: Ale bilety wstyd. Na festiwal mamy.
7: Ale wstyd.
6: Frizz będzie i Siwek.
7: Filipku, lubię cię.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan, Kliber, Siwek, Borycka. Kogo nie ma tutaj, nie?
1: Siwka nie ma, Siwka nie ma.
0: A, nie ma jest, go!
1: Nie, nie ma go. Jest Borycka i jest Kliber, a w sobotę na Tauron Arenie w Krakowie będzie Hajhania, będzie Genzy, ekipa Mortal, Fritz, Przemek Pro, no i cała ekipa, ekipa festiwalu, na którą wy też sobie dzisiaj może pojedziecie w całej ekipie, bo 4 bilety do zgarnięcia są.
0: Więc jeżeli chcesz zgarnąć bilety dla swojej ekipy na festiwal ekipy, to napisz nam, jaką miałbyś ksywkę, jak byłbyś w ekipie.
1: Tak jest, a potem jeszcze sobie pogadamy na antenie, bo to nie będzie takie łatwe, że tam tylko napiszesz ksywkę i już.
0: Co ty?
1: To jeszcze trzeba powalczyć.
0: Messenger RMF Max, tam odpisujesz swoją ksywkę, jaką byś miał, gdybyś był w ekipie. Ja miałbym Mini Mike.
1: Ale taka już jest.
0: Chodzi o Mini Mike Siwek.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To już będzie Rolling Joke teraz.
0: Musiałem.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na zgłoszenia.

0: Często pytacie, kiedy zagram Ray. To ja wam mówię, że gram ją o 19:19. Ray, Where's My Husband w kanale nadawczym i w RMF Max przenosimy się daleko, daleko do państwa na A.
1: Daleko do Armenii, słuchajcie, bo tam trwają prace przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa.
0: Gargantuicznie ogromny.
1: Bo świat potrzebuje więcej pomników wielkich Jezusa. Jest już w Brazylii, jest u nas w Świebodzinie, ale okazuje się, że ten nowy w Armenii to ma być 2 razy większy niż nasz Jezus świebodziński.
0: Wydaje mi się, że mogą z nami wygrać na pomniki Jezusa.
1: Na Jezusy, no.
0: Ale nie wygrają z nami na papieże.

0: Koniec wzdychania, moi drodzy.
1: Do roboty.
0: Czas na poważne sprawy. Mamy już na łączu Mateusza. Witaj, Mateusz.
2: Witam wszystkich.
1: Mateusz, sprawa jest prosta. 4 wejściówki dla całej ekipy na festiwal ekipy są dla ciebie. Znaczy leżą tutaj u nas i czekają na ciebie.
0: Tutaj są. O, ja je mam, ja je trzymam.
1: Tam, gdzie stuka dokładnie są. I teraz sprawa jest taka, że trzeba je wygrać, zapamiętując. Bo ty na pewno jesteś mądry chłopak, ty dużo czytasz, dużo zapamiętujesz. To teraz będzie szansa, żeby się o tym przekonać.
0: Tym bardziej, że Mati ma fajną ksywę. Mateusz, jaka była twoja ksywa?
2: Buniek!
0: Buniek! Posłuchaj mnie,
1: gdybyś
0: Buniek.
1: Był w ekipie, byłbyś Buńkiem. Dlaczego?
2: A, bo też lubię jeść i robić różne super zupy, jak Bunia robiła to w Gumisia.
1: Powiem szczerze, brzmi to świetnie.
0: Ja go
1: wyobrażam. Może zobaczymy cię w line-upie festiwalu ekipy na przyszły rok. Kto wie?
0: Ja już widzę Matiego w tym fartuszku w takim razie. Posłuchaj, Mati, teraz zapamiętuj słowa i jak skończę odczytywać i powiem start, to ty będziesz musiał te słowa wymienić, dobra?
1: Przynajmniej... Dobra. Ile?
0: Przynajmniej 4 słowa musisz
1: 4?
0: Wymienić. Tak.
1: Dobra.
0: 4 bilety, 4 słowa.
1: Tak, 5 sekund będziesz na to miał.
0: Także, Mati, uwaga. Plecak, ancuk, reprezentacja, książka, skrzynka, bejba, patus, marker, telefon, kociokwik. Mateusz, czas, start.
2: Plecak, książka, telefon, kociokwik.
0: Ale dobra, jest,
1: udało się. Najbardziej mi się podobało to na końcu.
0: Mieliśmy to zapisane jakby co, Mati, też, tak samo. Mateusz, 4 bilety na festiwal ekipy, który już w najbliższą sobotę, gdzie będzie Hajhania, Gen Z, Freeze i będzie
1: cała
0: Punio.
1: Cała ekipa.
0: Punio
1: i Punio też tam będzie.
2: Na pewno też będzie.
1: No. Super, bawcie się dobrze.
0: Gotujcie coś tam.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A jakby co? To kolejna wejściówka, w zasadzie wejściówka dla 4 osób na festiwal ekipy. Już jutro do zgarnięcia u nas.

0: Żadna pauza, tylko bauza. Magnetic na 38 minut po 19.
1: To są bardzo mocne postanowienia.
0: Ty, ale nie jest łatwo tak wymienić cztery słowa, nie?
1: No w ogóle 10. Nie jest. Dlatego będziemy do tej zabawy wracać, bo są emocje. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. Tutaj też emocji będzie dużo.
0: A bilety na festiwal ekipy też do wygrania jutro. Reklama.
2: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: jednorazowo w czerwcu w jednym z 19 klubów na Śląsku. Za free. Wellfitness.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

Na Śląsku i w Zagłębiu coraz bardziej pogodne niebo, choć raczej tego nie zauważymy, bo to już po zmroku. No a temperatura z maksymalnych dziś 22-23 zjedzie w nocy do 10-11. Wiatr słaby, ciśnienie w normie. Jutro w ciągu dnia pojawią się niestety przelotne opady deszczu, a temperatura jednak wzrośnie. Dość wysoko ma być, w okolicach 22-23 stopni. Chwilami silniejsze podmuchy.

0: Lato, lato coraz bliżej. My lubimy absolutnie wszystkich jak lato. Kochamy was jak lato.
1: To prostu... już nie bądź aż taki miły, no naprawdę. No, co, wszystkich lubisz?
0: No jasne, że tak.
1: Wszystkich lubisz?
0: Ja jestem zupą pomidorową i absolutnie każdy mnie lubi.
1: Dobra. Tak, Filip Kliber.
0: Nazywam się Michał Siwek. Dziękuję bardzo.
1: Filip Kliber, lubiany przez wszystkich.
0: I Natalia Kawałek. A nie, przepraszam, Justyna Borycka przecież jest ze mną. O matko Bosko, pomyliłem się. Ojej!
1: Kliber i Boryna. Jutro też tutaj będziemy po 17 w kanale nadawczym, a wy zostańcie, bo grawa za chwilę z najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands.
2: Wtoreczek, wtorunia na Śląsku, czy już poplanowany długi weekend. Mam kilka fajnych klubów, parkietów, które rzeczywiście warto by było odwiedzić. No i miejsc, które szykują się na długi weekend w naszym oczywiście regionie. Macie ochotę się pojawić na przykład na targach? No to zaczynamy od targów. Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska to także fajne wydarzenie. Odbywa się dzisiaj i jutro. Zapraszam oczywiście na intarg.pl. Wszystko w Katowicach. Dobra, wracamy na imprezę. Oczywiście Scena 54 zaprasza na długi weekend. Także będzie pogrywała w piątek i w sobotę. Będzie można po prostu dobrze się pobawić z rezydentami. Energy 2000 nie próżnują i to na pełnej piątek i sobota. Do wyboru do koloru single party, nowa opaska, trzy parkiety. Techno rządzi w sobotę, a w kolejce Wixomania, Retro i Kasba Wagane. To a propos koncertowości Energy 2000. I pamiętajcie, bilety są jeszcze na najbliższy długi weekend do Energy 2000. Bądźcie czujni jutro po 9:00 przy programie Bilet do obiadu w RMF Max. We'll be right back.

0: Najbardziej epicki vibe 2026. Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Rozum i serce.
2: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
3: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Okej, na starcie naszego spotkania dzisiaj tylko szybko aktualizacja cen truskawek, u mnie już poniżej 20 zł, naprawdę za takie dobre, soczyste. No to wiadomości rolnicze mamy za nami. Przemek Grybowski, witajcie we wtorek w RMF Max. Zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze kawałki, nowości już na wakacje, a zestawienie otwiera Metzner, jego Gotham.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

0: dobrze wleciało. Do tego tańczę w tym tygodniu. Nasza nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Matilo czeka na wasze głosy dla Without You, rmfmax.pl. No i dziękuję za wasze głosy także Topik i Becky G. Mamy afrohausową nowość. Dużo słońca na miejscu 9 we wtorek. Sorry, papi.
1: RMF Max. 9. Numer 9.

No i jeszcze tylko jeden dzień i zaczynamy mini weekend. O dwóch dniach Bledka, ósemka na liście Hot Bands, a na przedłużony weekend, na krótki weekend i na wakacje mam dla was kolejną klubową premierę ostatnich dni w RMF Max. To Cascade i Leighton Giordani. Cascade lata temu był znany ze współpracy z Deadmausem. To jeden z najlepszych amerykańskich DJ-ów. Proponują nam w RMF Max Meet Again.

0: łączy Pink Panthers i Zara Larsson. Oczywiście ten numer dzisiaj na miejscu 7 listy Hot Bands. No i łączy to, że zaczynały w domu. Zara Larsson śpiewała u siebie w pokoju, a Pink Panthers oczywiście też u siebie w sypialni. Początkowo wrzucając covery do internetu. Tak to się wszystko rozpędzało. Zostańcie z RMF Max za chwilę. Na miejscu 6 dzisiaj house'owe Talk to You od Kolendrów z duetu Anada. Wróci też Robin Schulz w nowości Better Times.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max. Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Rozumij serce.
6: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Robin Schulz jest rekordzistą, jeśli chodzi o DJ-skie podróże, ale nie jest na miejscu pierwszym wśród DJ-ów, chociaż rzeczywiście mnóstwo lata. Robin Schulz, numer, przy którym też sobie polatamy. Jego nowości już na Lato Maxa śpiewała Barbs, Better Times, tak? Te lepsze czasy przed nami, bo wakacje przed nami. Głosujcie na rmfmax.pl, a w wakacje oczywiście trasy koncertowe, no i męskie granie na żywo też. Tegoroczny hymn męskiego grania dzisiaj na miejscu piątym. Nareszcie...
1: Five, numer 5.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Poczuj dobry beat. RMF Max.

0: Fajnie śpiewa, prawda? Gracie Abrams w nowości Hit the Wall czeka na wasze głosy w tym tygodniu. To przecież przyjaciółka, kiedyś wielka fanka Taylor Swift. No dziewczyny teraz to są już przyjaciółkami, a właśnie jej przyjaciółka Taylor Swift potwierdziła, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy nową piosenkę Taylor z piątej części Toy Story. Jak tylko będzie, usłyszycie na pewno w RMF Max. Ja nie mogę się doczekać. Otwieramy pierwszą trójkę tutaj bardzo dynamicznie, energetycznie i na maksa. John Sam i Chainsmokers rozpędzają się w numerze All the Time. RMF Max.
1: Max. 3. Numer 3.

Przyjaciele, którzy założyli grupę na fejsie lata temu, pisząc, że Lady Gaga nigdy nie będzie sławna, no to się zdziwili. Lady Gaga i Ed Sheeran, nasza nowość w RMF Max, Runaway. Głosujecie, sprawdzacie hity codziennie, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek John Summit i Chainsmokers All The Time, dwójka. White i Przyjaciele, California Love. A na miejscu pierwszym gość, który już był na szczycie i wraca, cała Polska tańczy do jego hitu, to Andy Dust i Zokaria. One. Numer 1.

0: dziękuję za wsparcie. Zakaria to nasza nowa jedynka na liście Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wróci za chwilę Justin Bieber. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Wtoreczek w Toruniu na Śląsku, czy już poplanowany długi weekend. Mam kilka fajnych klubów, parkietów, które rzeczywiście warto by było odwiedzić. No i miejsc, które szykują się na długi weekend w naszym oczywiście regionie. Macie ochotę się pojawić na przykład na targach? No to zaczynamy od targów. Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska to także fajne wydarzenie. Odbywa się dzisiaj i jutro. Zapraszają oczywiście na intarg.pl. Wszystko w Katowicach. Dobra, wracamy na imprezę. Oczywiście Scena 54 zaprasza na długi weekend. Także będzie pogrywała w piątek i w sobotę. Będzie można po prostu dobrze się pobawić z rezydentami. Energy 2000 nie próżnują i to na pełnej piątek i sobota. Do wyboru do koloru single party, nowa opaska, trzy parkiety. Techno rządzi w sobotę, a w kolejce Bixomania, Retro i Kas Bałagane. To a propos koncertowości Energy 2000. I pamiętajcie, bilety są jeszcze na najbliższy długi weekend do Energy 2000. Bądźcie czujni jutro po 9 przy programie Bilet do obiadu w RMF Max.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: Max. Najlepiej słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
0: Ważne bramki. Ważne linie.

0: energię. WL Fitness. Przetestuj nas jednorazowo w czerwcu w jednym z 19 klubów na Śląsku. Za free. Wellfitness.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.

Śpiewa dla Armina van Burena i dla Alesso przed chwilą. Destiny to Sasza. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Czekamy, czekamy na przedłużony weekend. No, kto będzie miał, to będzie miał. Gratulujemy. Ale słuchajcie, nawet taki jeden dzień wolnego od życia to już może nam poprawić samopoczucie. Tak, tak. Coraz bardziej stają się nawet takie wakacje jednodniowe popularne. No to co? No to w czwartek wakacje jednodniowe. I na te jednodniowe, czwartkowe wakacje taka nuta w RMF Max. Jonathan Liwka i PZ.

Czy to miłość, czy to miłość, czy to miłość, wyśpiewała Eva Simons dla Will.i.am'a z Black Eyed Peas. To już klasyk z listy Hobbensa. Will.i.am wróci z ekipą i to jeszcze w tym roku. Ma być nowa płyta, ma być trasa i mają być nowości od Black Eyed Peas. A skoro Will.i.am wraca, to będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość po wielu sukcesach ostatnich miesięcy. Wraca do nas gość z Norwegii. To Oscar Matt Kay wieczorowo w numerze Sweet Nothings.

0: Save My Love to Marshmallows, Ellie Goulding. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę świeży bit od Gipsa, jego win. Wróć też Britney Spears, która musiała się bronić przed psychofanem, który obserwował przez tygodnie jej posiadłość. Gość oficjalnie dostał zaproszenie na posterunek i już nie może zbliżać się do Britney. Pamiętacie Womanizer? No, to numer, do którego do dzisiaj tańczy się na niektórych imprezach. To przed wami w RMF Max. Wróci też Harry Styles.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

The First Time Damiano Dawid robi nam klimat wieczorowo. Teraz hicior na urodziny, dzisiaj już dorosła Justyna. Wszystkiego naj, przede wszystkim od Tomka i oczywiście od przyjaciół i od rodzinki. No to na te 18 urodziny życzymy ci wszyscy odwagi w podejmowaniu wyzwań, szczęścia na każdym kroku i wielu sukcesów. Wszystkiego najlepszego, Justyna. Już teraz nie musisz się o wszystko pytać. Albo jeszcze trochę poudawaj, żeby nie było, żeby się nikt nie obraził. Justa, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. Śpiewa Olivia Rodrigo. Jej Drop Dead.

Klasyka, ale w remiksie Faithless i Bibi Rexa, New Religion. No to skoro już wchodzimy na klasykę, to mam dla was filmowe wyzwanie. Podobno w większości scen w Ojcu Chrzestnym, gdy pojawiają się pomarańcze, to ktoś za chwilę zginie. Trzeba przetestować te teorie, czy rzeczywiście tak jest. Oglądamy i szukamy, gdzie są pomarańcze. A teraz słuchamy Aloka. Jego nowość też już tak powoli, wiecie, na wakacje, na lato Maxa. Alok i Kali, to masz a dive into me.

0: mowie ciała, był to hicior Ale Farben z Berlina wieczorowo w RMF Max. Bo podobno, jeżeli staramy się odzwierciedlać mimikę na przykład osoby, z którą rozmawiamy, to ta osoba będzie nas bardziej lubić. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale może trzeba to przetestować. Może dzisiaj wieczorem, albo jutro. A ja jeszcze wieczorem w RMF Max. Za chwilę Tame Impala. Wróci też Roxy w nowości z White'em. To przed wami.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Rozum mi serce.
6: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

Ja cię nie mogę, ale rozpędzona taka bardziej rockowa Roxy i White. Chciałam ciebie więcej, to nasza nowość z listy Hot Bands, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Teraz Taylor Swift, która zapowiedziała, że jeszcze dzień, jeszcze dwa i usłyszymy oficjalnie jej singiel z piątej części Toy Story. To będzie hit na pewno. Ja nie mogę się doczekać, przyznaję się. Taylor Swift wieczorowo, The Fate of Ophelia.

My Way to klasyk od Calvina Harrisa, który chyba też zazdrości w ogóle tej premiery Toy Story 5 i zazdrości także DJ-owi Fisherowi, który pojawi się tam wokalnie, a Calvin Harris, który udowodnił, że wokalnie też potrafi, czasami śpiewa w swoich numerach, nie dostał takiego zaproszenia. Może w szóstej części pojawi się Calvin Harris, a w siódmej, ósmej albo nie wiem, dziesiątej David Guetta jako taki, wiecie, taki DJ dziadek. No teraz DJ Wujek, nasza nowość w RMF Max, Daydream Affiliate i jego

0: Loco Loco to Gordo, który rządzi przez ostatnie tygodnie. No, my rządzimy także z gwiazdami na naszych imprezach Lator Maxa, a w tym sezonie na naszej scenie Grupson, Oscar Sims, Zalia, Napoli, Mortalcio, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Radowicz. I oczywiście z Kolim, gdzie będziemy już wkrótce, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie za kilka minut Dua Lipa. I kolejna nowość, jaką ma dla nas też już na wakacje DJ Bob Sinclair. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Rozumij serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

Gearbox to taki producent, który łączy trochę old school, new school, stare z nowym. To słychać także w jego produkcji Graceland. Teraz nowość tego tygodnia w RMF Max to Bob Sinclair, który też akurat w nowym numerze łączy stare z nowym. Łączy nawet sample z lat 80. Własny klubowy klasyk, który też stworzył na bazie hip-hopowej produkcji. Bob Sinclair i Kajsa do tego tańczą w tym tygodniu. Zróbcie głośniej. I can't wait.

Teraz nareszcie gram wam wieczorowo numer, który już słychać na festiwalach, już słychać na imprezach, także na Ibizie. To bracia z Brazylii, Dub Dogs. Oczywiście w tym numerze słychać pewien hicior sprzed wielu lat, pewien klasyk, ale dodali do tego tutaj, wiadomo, swoje chili, swoje uczucia i nowy beat. Dub Dogs w numerze How Does It Feel?

0: No i teraz mam do was pytanie. Kto był w tym numerze lepszy, najlepszy? Gibbs, Kukon czy Jonathan? Ty masz, nasza wieczorna nowość w RMF Max. Sprawdzajcie nowości z listy Hobbens rmfmax.pl. Za chwilę wróci Andy Dust, który dzisiaj zdobył sam szczyt. Na miejscu pierwszym jego Zokaria. Czy jest ktoś, kto może nie zna i nie słyszał? No to warto poznać.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rozum mi serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind.

pięknie wieczorowo po 23:00. Taki klimat zrobił nam Anima. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z RMF Max i będzie pięknie już niedługo, no bo w czwartek wolne, tak? Boże ciało, niektórzy będą mieli dłuższy weekend, a w ogóle to już tylko za 23 dni wakacje. No dzisiejszego nie liczymy, to praktycznie to za 22 dni wakacje. Czujecie to? Somber przed wakacjami w RMF Max teraz. Back to Friends.

Pamiętacie jeszcze tę ekipę? To Vinay i Vamero w numerze Rise Up. Skakaliśmy, teraz numer, do którego też będzie można sobie poskakać albo zabrać. Na rower, na podróże, do samochodu, na wakacje z RMF Max. To nasza nowość tego tygodnia, bo Martin Garrix ma nowego przyjaciela, to Ed Sheeran. Proponują nam Repeated i myślę, że to będzie hicior tego tygodnia. Myślę, że będzie przynajmniej pierwsza dziesiątka. Posłuchajcie teraz.

Fever Dream, Alex Warren budzi uczucia. No wiadomo, uczucia budzą się w piękny czerwiec, a wiecie, że według badań ludzie częściej zakochują się w osobach, które przypominają im kogoś znanego z dzieciństwa. Niekoniecznie Freda Flintstona, może Kygo, którego posłuchamy za chwilę, czeka jego Save My Love. Wróci też ekipa Maroon 5.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

Idź z nią, to Daliwa wieczorowo w RMF Max. Idź z nią na naszą imprezę, to może być taka muzyczna randka, bo już niedługo lato na maksa. Wjeżdżamy ze sceną do Malborka i tam na żywo Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra największe hity, które znacie, kojarzycie z RMF Max. Może nawet chcielibyście coś zamówić, może usłyszycie swoje ulubione kawałki. Wszyscy jesteście zaproszeni, jak było, sprawdzicie na naszym Instagramie, ale także wieczorowo na rmfmax.pl.

Wiecie, że wspólne słuchanie ulubionej muzyki może wzmacniać. No i kto się jarał, słuchając tego gościa, Wojdy, przed chwilą? Mój demon ma bal. Wojdy, kto chce go, może na liście Hobbens. Sprawdzajcie nowości rmfmax.pl. Zanim skończy się dzień, odkryjemy jeszcze kilka polskich gwiazd. Nie mam czasu. Lina przed wami.

0: Bez ciebie to Berry jeszcze we wtorek w RMF Max, ale już prawie środa, no bez ciebie nie będzie programu, nie będzie show. Przemek Grybowski, zapraszam was także jutro. Zaczynamy środę o godzinie 20, oficjalnie otwierając mini weekend, albo przedłużony weekend dla niektórych. Zaczynamy od dziesiątki listy Hot Bands, będą nowości, będą premiery. Miłej nocy, cześć! RMF Max. Reklama. Rozumij serce.
1: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.
4: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: A co tu skwiercia apetycznego?
4: Grille okazji w Polomarkecie.
5: Do Polo po.
6: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.